Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Melo Radio Wrocław.
1: Mamy tu mano! I venga conmigo!

przed nadużywaniem, byciem lekkomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Radio.
1: Forcą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: O reklamie.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś opowiem Wam o pacjentach najmniejszych, najdrobniejszych, najdelikatniejszych i potrzebujących najwięcej opieki. O wcześniakach i noworodkach na porodówce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dlaczego będziemy o nich dzisiaj mówić? Bo Wrocław może poszczycić się tym, że jako nieliczne miasto w Polsce w szczególny sposób dba o dobrostan tych maluszków i ich rodziców. We Wrocławiu rocznie rodzi się szacunkowo od 450 do ponad 700 wcześniaków. To stanowi 6 do 10% wszystkich noworodków przychodzących na świat w naszym mieście. To oczywiście zależy od ogólnej liczby porodów w danym roku i tu żadna niespodzianka, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Przykładowo w 2025 roku Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 7357 urodzeń. Najwięcej wcześniaków rodzi się właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej, dlatego że posiada on najwyższy stopień referencyjności, czyli jest po prostu najbardziej wyspecjalizowanym ośrodkiem, do którego mogą trafiać najtrudniejsze przypadki i to z całego regionu. Wcześniactwo oznacza częste problemy z oddychaniem, odpornością, wzrokiem i słuchem, choroby przewlekłe w późniejszym życiu, między innymi cukrzycę i nadciśnienie. Te dzieci wymagają długoterminowej opieki. Bardzo często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przebywają w szpitalu. To bardzo trudny czas dla rodziców, pełen stresu i lęku. I tu, oprócz oczywiście wsparcia lekarzy i sprzętu specjalistycznego, wsparciem staje się też muzyka. Badania pokazują, że muzykoterapia pomaga wcześniakom spokojniej oddychać, lepiej spać, a mamom skuteczniej karmić. Dlatego na oddziałach neonatologicznych powstają takie specjalne pokoje, w których rodzice, dzieci i muzykoterapeuci spotykają się na specjalne sesje. I ja dzisiaj Państwa na taką sesję zabieram na oddział neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

0: Muzykoterapia dla pacjenta to odpowiednio dobrana terapia za pomocą dźwięku. I to nie tylko instrumentu, ale również śpiewania. Berbera Królak-Olejnik, jestem kierownikiem kliniki neonatologii. Czyli mamy osobę w szpitalu zatrudnioną, która ukończyła Akademię Muzyczną, Wydział Muzykoterapii i zajmuje się tego typu działalnością, taką dosyć szeroką, bo psychologiczno-terapeutyczną, ale też włączającą rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie intensywnego leczenia. I ta opieka polega również na przekazywaniu własnego głosu, własnego dźwięku tym najmniejszym dzieciom. Co obserwujemy, że te dzieci szybciej się stabilizują. One lepiej oddychają, potrzebują mniej tlenu, szybciej zaczynają zjadać większe porcje pokarmu, a mama przy okazji jest spokojniejsza, bo myśli o tym, żeby zaśpiewać dziecku. Ja nawet czasami jak pytam rodziców, czy państwo na co dzień śpiewacie? Nie, nigdy w życiu. Gdzie śpiewać? A tutaj bardzo chętnie. To są takie króciutkie utulanki czy kołysanki przygotowane tylko dla nas. I rodzice podkreślają, tylko dla nas. I właśnie wiemy, że ktoś tylko nami się zajmie. Nami, rodzicami i naszym dzieckiem.
1: Czy państwo z takiego stricte medycznego punktu widzenia, jako lekarze, widzą dobre efekty tej muzykoterapii?
0: Oczywiście. Nawet rodzice proszą, żeby ona była częściej. Pytają, czy może się odbywać kilka razy w tygodniu. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale rodzice czekają na to. Czekają, żeby rozmawiać z osobą, która ma dla nich czas, żeby być razem z własnym dzieckiem i z osobą, która nauczy ich może nie grania, ale śpiewania. Natomiast miałam mamę, która poprosiła i pożyczyła ukulele i sama grała codziennie, bo powiedziała, że dla niej raz w tygodniu to troszkę za mało i dla jej dziecka też.
1: Jakie dzieci tutaj u pani na oddziale leżą i korzystają z tej muzykoterapii?
0: No, przede wszystkim najmniejsze i najbardziej chore, czyli te, które urodziły się skrajnie przedwcześnie, te, które są podłączone do respiratora, te, które wymagają diagnostyki, długoterminowej terapii i ich rodzice, którzy najczęściej ci, którzy zostają razem z dzieckiem w oddziale, czyli ci, którzy mogą cały czas być ze swoim dzieckiem i zajmować się nim, zajmują się jeszcze za pomocą terapii muzyką, bo ci, którzy nas odwiedzają, również z tego korzystają, bo często jest tak, że rodzic z innym dzieckiem zostaje w domu, a tutaj kolejne dziecko wymaga długotrwałego leczenia i przyjeżdżają do nas popołudniami i stąd muzykoterapia jest również po południu.
1: Dla rodziców, którzy no właśnie są w stresie, no bo to dziecko jest w szpitalu, za wcześnie się urodziło, czasem ma jakieś powikłania, to też dobrze wpływa na stan matek?
0: Ależ oczywiście, to wpływa na stan nie tylko naszego malucha, ale również mamy, opiekunów, czasami dziadkowie korzystają z tego, już nie mówię o personelu, bo w momencie, kiedy zaczyna się muzykoterapia, oczywiście to jest wtedy, gdy wykonamy wszystkie procedury konieczne dla dziecka, gdy zostaną podane leki, gdy zostanie wykonane, no to wszystko, co z punktu widzenia medycznego jest konieczne, to wtedy pielęgniarki wcale nie wychodzą, siedzą na sali i poddają się tej terapii.
1: Czy to jest tylko ukulele i piosenki i śpiewanie, czy też na przykład, nie wiem, można posłuchać Mozarta, Bacha?
0: To wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchają rodzice i jaką muzykę lubią. Tu chodzi o to, żeby ta muzyka była delikatna, uspokajająca, relaksująca. Więc to nie może być nic ostrego, nic gwałtownego. Wiem, że w Warszawie, bo są tylko 3 miasta, w których jest profesjonalna muzykoterapia. Warszawa, gdzie są 2 szpitale, Ruda Śląska i Wrocław. I w Warszawie wiem, że na harfie gra muzykoterapeutka. No ale to jest duży instrument. Natomiast u nas jest to taki instrument, który Weronika jest w stanie przynieść ze sobą i zastosować dla naszych pacjentów.

0: Weronika Serwa, muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Prowadzimy sesję muzykoterapii dla Maxa. Z panią Zonią znamy się już chwilę, więc mamy wybrane konkretne kołysanki, konkretne utwory w języku angielskim, ale też w języku niemieckim, po to, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie odwzorować tą kulturę, tak, w której maluszek będzie się rozwijał, więc tutaj śpiewamy zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, no i też polskim, bo tata jest Polakiem. Więc działamy tak bardzo kulturowo. To jest właśnie jedno z takich założeń też muzykoterapii, żeby brać pod uwagę wszelkie preferencje rodzica. Chcę, żeby rodzicom było tutaj po prostu lepiej w szpitalu, żeby oprócz skupiania się na dziecku i na jego stanie zdrowia, mogli też chwilę pobyć sami ze sobą, skupić się na swoich emocjach i przeżyciach, żeby trochę nie tylko sobie to uświadomić, ale też w pewien sposób, bezpieczny sposób odreagować właśnie w towarzystwie muzyki, która jest bardzo kojąca i daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Co takiemu maluchowi daje taka muzykoterapia?
0: Jeśli stosujemy ją regularnie, to widzimy bardzo dobrze, że ona wpływa na parametry fizjologiczne dzieci. W momencie, kiedy mama zaczyna śpiewać, ten głos dla dziecka jest bardzo dobrze rozpoznawalny i ono reaguje w sposób kojący. Widzimy, że tętno jest odpowiednie, oddech się reguluje i to wszystko jest bardzo widoczne, powiedzmy tak dosłownie, na wszystkich kardiomonitorach, które są podłączone do maluszków. Muzykoterapia wcześniaków po prostu pomaga regulować ich stany fizjologiczne, ale też wspiera ten proces dalszego rozwoju. Przy czym też oprócz działania muzykoterapeutycznego dla dzieci działamy właśnie, tak jak wspomniałam, dla rodziców. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podczas naszej pracy brać pod uwagę obie strony, tak? Czyli nie tylko dziecko, ale też najbliższa rodzina.
1: Co dzisiaj robicie na zajęciach? Co śpiewacie?
0: Dzisiaj śpiewamy ulubione piosenki pani Zoni w języku angielskim. Jest to angielski odpowiednik naszej piosenki pani Janie. Mamy też Twinkle Winkle Little Star, też bardzo dobrze znana melodia u nas w Polsce. Będziemy korzystać też z bębenka morskiego, który znajduje się tutaj u nas w sali. Bardzo duży bębenek, który ma dwie membrany. Jedna jest zrobiona ze skóry, druga jest przeźroczysta. W środku mamy bardzo dużo małych kuleczek. Za chwilę, kiedy poruszymy tym bębenkiem, usłyszymy szum.

0: Nam, osobom dorosłym, może się to kojarzyć z szumem morza, może z jakimś padającym deszczem, ale w przypadku wcześniaków, które nie mają jeszcze takich skojarzeń, kojarzą one ten dźwięk jako wszelkie szumy w momencie, kiedy jeszcze były w brzuchu mamy, tak? Czyli szum płód płodowych, szum oddychania nawet. I jest to dla nich bardzo kojące, bo jest to dźwięk, który kojarzą, znają, rozumieją, więc chcą tego słuchać. W tym środowisku nowym dźwiękowym, w którym tych dźwięków jest zdecydowanie wiele więcej, są te dźwięki głośniejsze i jest ich czasem zbyt dużo.
1: A ukulele?
0: Ukulele jest naszym towarzyszem, bardzo delikatnym, które wspiera nas w śpiewaniu. Czasem ciężko jest rodzicom się otworzyć, żeby śpiewać, powiedzmy, solo. Jeśli jest to ukulele w tle, dodatkowo zachęca nas do tego śpiewania. Zonia, what do you want to sing? What's this?

0: Teraz mogliśmy zauważyć to właśnie to połączenie mamy z maluszkiem. To jest bardzo ważne też, że dzięki muzyce możemy tworzyć już tą więź emocjonalną i bliskość między rodzicem a dzieckiem, co jest tak naprawdę kluczowe dla później dalszego jego rozwoju. Więc właśnie ta muzyka, te kołysanki są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zachęcać rodziców i też pokazywać im, jak samodzielnie tą więź już od pierwszych tygodni nawiązywać.
1: Rozumiem, że to nie jest tylko dobra rada dla rodziców wcześniaków, ale w ogóle dla noworodków.
0: Tak, powiedziałabym wręcz jako muzykoterapeutka, że jest to zalecenie. Zalecam, żeby rodzice śpiewali dzieciom, nie odtwarzali muzykę, tylko śpiewali po prostu swoim głosem, taki jaki mają, bez względu na to, czy uważają, że dobrze śpiewają, czy nie. Głos rodzica dla dziecka jest najpiękniejszy.
2: Zdrowy Wrocław.
1: A ja przypomnę, że dla każdego dziecka, które urodziło się we Wrocławiu, czeka wrocławski pakiet Noworodka, czyli wyprawka wrocławska. I też zawiera muzyczny akcent, płytę CD, a tam uśmiechnięte piosenki przygotowane przez muzyków z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten album jest pełen takich ciepłych utworów, kołysanek i został dołączony do całego zestawu. A w zestawie można znaleźć maskotkę, czyli wrocławskiego krasnala. Kocyk dziecięcy z unikalnym wrocławskim motywem. Body, czyli ubranko dla niemowlaka. Książeczkę dla dzieci. Wrocławski abecadlik. Materiały informacyjne dla rodziny i kupony zniżkowe w ramach pakietu Nasz Wrocław. A kto może otrzymać taką wyprawkę? No, wyprawka przysługuje wszystkim noworodkom urodzonym we Wrocławiu, których rodzice lub opiekunowie złożą odpowiedni wniosek i mają czas aż do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam między innymi dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Manikowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
7: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
7: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często, to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch, albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
7: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabo słyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne i nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
7: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
7: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
7: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru. I po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby? I gdzie jesteśmy? W jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
7: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie. Że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
7: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo. BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury właśnie, żeby zadbać o tę dostępność u nich?
7: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby, dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
7: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstu, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwostrawny.
1: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam między innymi dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
7: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. Co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat.
7: co oni mówią? Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często, to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch, albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
7: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabo słyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
7: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
7: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
7: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety, tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby? I gdzie jesteśmy? W jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
7: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie. Że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były tak w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
7: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo. BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury, właśnie żeby zadbać o tę dostępność u nich?
7: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, my widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby. Dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
7: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstów, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwostrawne.
1: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj na miejską farmę. To takie miejskie pole warzywne, z którego plony trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach warzywa uprawiane są naturalnymi metodami. Warzywa z miejskiej farmy trafiają do 5000 osób, do 16 miejskich żłobków, 10 przedszkoli oraz placówek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Na farmie pracują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ta praca zwiększa ich szanse na rynku pracy. Na 3 hektarach uprawiane są ziemniaki, buraki, dynie, cukinie, marchew, fasolka szparagowa, pasternak, por, cebula, ogórek zielony, natka pietruszki, szczypiorek i koperek.
2: Eko Wrocław.
12: Pierwsza stacja to są wykopki. Zadanie polega na tym, że wykopujemy ziemniaki prosto z farmy miejskiej, które później ważymy. Zadanie jest trudne do wykonania. Dla prawdziwych twardzieli. Dasz radę?
13: Tak.
12: Oczywiście. Lubisz kopać?
13: Tak.
12: Dlaczego?
13: No bo to jest ciekawe.
12: Wiesz, ile tych ziemniaków już wykopałeś?
13: Aż 3.
12: Aż 3. A tu jest wyższa szkoła jazdy.

0: właśnie tego, czego doświadczamy na farmie, czyli prawdziwe wykopki, żeby poczuć to, skąd biorą się nasze warzywa. Nie tylko z marketu i ze sklepu, ale właśnie, że są darem natury.
1: Przypomnijmy całą ideę miejskiej farmy.
0: Miejska farma to jest projekt, który właśnie skupia się na tym, żeby warzywa, które rosną w strefie miejskiej Wrocławia, wędrowały do wrocławskich placówek edukacyjnych i opiekuńczych, czyli do przedszkoli i do żłobków, żeby dzieci mogły jeść lepiej, jeść zdrowiej, a dzięki temu możemy realizować też działania edukacyjne, które uświadamiają naszych młodych wrocławian w tym, skąd właśnie pochodzi jedzenie.
2: Katarzyna Sokołowska, Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Uprawiamy warzywa w granicach miasta, pokazujemy, że to jest możliwe, że te warzywa mogą być zdrowe, mogą być wysokiej jakości. W dodatku pomagamy osobom, które z różnych przyczyn są długotrwale bezrobotne i nie mogą stać się samodzielne, przychodzą po zasiłek do MOPS-u. My proponujemy im alternatywę, czyli przyjazd na miejską farmę, zdobycie tam pod okiem ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego kompetencji w nowym zawodzie ogrodnika i dzięki temu spróbowanie swoich sił w nowym zawodzie. Dodatkowo dbamy o środowisko, ponieważ plony, które uzyskujemy na miejskiej farmie, trafiają do żłobków, przedszkoli, DPS-ów, samochodem elektrycznym i ograniczamy zanieczyszczenia CO2 z transportu. To jest ważne, żeby pokazywać, że to nie jest tak, że żywność przywozi się do miast tylko z terenów wiejskich. My wszyscy, jako mieszkańcy dużego, aglomeracyjnego miasta, możemy uprawiać żywność. Wystarczy do tego czasami grządka na balkonie, czasami doniczka na parapecie. My na miejskiej farmie pokazujemy, jak to robić na wielką skalę i zachęcamy przez to do wspierania rolników z okolicy, ale pokazujemy też, że każdy z nas ma codzienny wpływ na to, jakie produkty wybieramy, czy właśnie tych rolników w okolicy Wrocławia mamy i możemy w dodatku właśnie przekazywać im kompetencje, jak uprawiać w takiej prostej formie, na przykład na swoim balkonie pomidorki, które później fantastycznie smakują w naszej własnoręcznie zrobionej sałatce. To jest podstawa zdrowia nie tylko naszego, naszych mieszkańców, ale także środowiska naturalnego, bo dzięki ogrodnictwu uczymy wrażliwości na przyrodę, na to, żeby ją dbać, na to, żeby pomyśleć, co daje nam ta ziemia, z której możemy się wyżywić.
1: To też się wpisuje i w politykę Unii Europejskiej i w ogóle w politykę myślenia bardziej ekologicznego, takiego właśnie bliżej ziemi.
2: Oczywiście, że tak. O ekologii już od jakiegoś czasu rozmawiamy i wydaje się, że to nie jest temat obcy, ale żywność w mieście i uprawianie żywności w mieście jeszcze ludzi dziwi. Więc my staramy się otwierać nowy temat do dyskusji. Staramy się przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców przez to, żeby nigdy nie zabrakło im zdrowej, wysokojakościowej, dobrej żywności. A w tym pomaga nam realizacja właśnie takich projektów jak Miejska Farma Wrocław. W dodatku to ważne, że Wrocław jest sygnatariuszem takiego zobowiązania unijnego, które nazywa się Pakt Mediolański. I my w ramach podpisu właśnie paktu zobowiązaliśmy się do troski o nasz lokalny system żywnościowy i ta troska nie jest tylko teoretyczna, że mówimy, kto coś mógłby zrobić, tylko sami pokazujemy w praktyce, jak możemy zmieniać nasze miasto, żeby właśnie myśleć o tym, że to nie jest tylko duże miasto, w którym możemy rozwijać technologię, możemy budować drogi. To wszystko oczywiście jest ważne, ale musimy też zadbać o dostępność terenów zielonych, a tereny zielone to także rośliny jadalne, nie tylko ozdobne. I tak zataczamy koło do miejskiej farmy i do rozmowy o żywności.
1: To jest, ja mam takie wrażenie, troszeczkę powrót, bo jak sobie przypominam takie czasy dzieciństwa, no to dziadkowie jednak mieli ogródki działkowe, uprawiali na tych ogródkach działkowych i pomidory, i ogórki, i kalarepki, i rzodkiewki, które absolutnie zupełnie inaczej smakowały niż te ze sklepu, i truskawki, które po prostu były nie do podrobienia. Potem o tym zapomnieliśmy.
2: To, o czym pani mówi, to mówiąc wprost, my w tym projekcie nie odkrywamy Ameryki. My się staramy właśnie realizować inicjatywy, które spowodują, że ta wiedza nie zaniknie. No niestety mamy coraz mniej osób, które pamiętają jeszcze o tym, że nasze nawet bloki otaczały rodzinne ogródki działkowe, na których nie było basenów rekreacyjnych i nie były posadzone tuje, ale przede wszystkim były jabłonki, były grządki, z których nasze babcie właśnie czy dziadkowie przygotowali później w sezonie świeże obiady. Natomiast takie warzywa i owoce można też śmiało wekować, przechowywać właśnie smak wiosny czy lata na zimę. Do tego zachęcamy, tej wiedzy staramy się nie stracić. Na miejskiej farmie uprawiamy bardzo różne warzywa. W tej chwili mamy aż 13 rodzajów. Są to buraki, ziemniaki, dynie, cukinie, pasternak, kalarepa, por, cebula, więc naprawdę cały przekrój możliwości. My uczymy, jak te warzywa rosną, pokazujemy, jak naprawdę wygląda ziemniak. Niektóre dzieci czasami mylą go z kiwi, co pokazuje właśnie, jak w dużych miastach

0: ta wiedza zanika. Do tego zachęcamy też naszych mieszkańców, żeby po prostu odważyli się i zobaczyli, że smak jest nieporównywalny. Jeżeli zadbamy o to, co jemy, to nie tylko my będziemy zdrowi, ale nasze środowisko również.
1: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci.
2: Warsztaty, które realizujemy na farmie miejskiej, mają pokazać właśnie dzieciom, skąd pochodzi jedzenie, czyli pokazać tą zmianę od małego nasionka do wielkiej zmiany, żeby dzieciaki uczyły się właśnie szacunku do jedzenia, tego, jaka jest wykonana ciężka praca, żeby ten ziemniak trafił na nasze stoły.
1: Dlaczego to jest ważne?
2: Dlatego to jest ważne, bo większość dzieci myśli dzisiaj, że warzywa, owoce pochodzą ze sklepu. A prawda jest taka, że to jest ciężka praca, którą wykonujemy każdego dnia i uczymy dokonywania też świadomych wyborów, żeby wybierane były nieprzetworzone produkty, tylko warzywa prosto z farmy miejskiej Wrocław.
1: Jakie warsztaty im oferujecie? Co poznają?
2: Warsztaty na miejskiej farmie Wrocław polegają na tym, żeby pokazać dzieciakom praktyczne podejście do gotowania, do tego, co się znajduje na farmie. Czyli na przykład robimy pastę z marchewki, pastę z cukinii, dodajemy zawsze magiczny składnik i zachęcamy dorosłych do tego, żeby razem z nami odkrywali te smaki, ale też odwiedzamy mieszkańców farmy, takich jak owieczki, żeby też dzieci dowiedziały się, czy mleko może być od owcy, czy tylko ser.
1: Wiosna na takiej farmie, no to rozumiem, sianie, sadzenie, robota. Lato już pierwsze zbiory, jesień też, no zwłaszcza te dynie, ziemniaki i tak dalej. A w tych takich późnojesiennych miesiącach, zimowych miesiącach, co się dzieje na farmie?
0: Nasi uczestnicy pracują na farmie przez cały rok, bo mówiąc wprost, tak wygląda robota rolnika i ogrodnika. Zimą jest co robić, bo już zimą trwa produkcja rozsad, pierwsze wysiewy, które później rosną w szklarni i my już w odpowiednim etapie wzrostu wsadzamy je, mówiąc kolokwialnie, do ziemi na wiosnę. W ten sposób zwiększamy też efektywność, że nie ryzykujemy, czy nasionka, które wysiejemy w ziemi, na pewno nam wzrosną na wiosnę. My już przygotowujemy roślinkę w nieco wyższym stadium rozwoju, więc szklarnie kwitną wtedy pierwszymi zielonymi właśnie warzywami, które przygotowujemy. W dodatku jest cała masa pracy związanej z przerobieniem gruntu, jakby zadbaniem o to, żeby grunt miał chwilę na odpoczynek, więc tam trzeba ręcznie przekopać ten grunt, sprawić, żeby te warzywa, część warzyw w ogóle zostawiamy w gruncie po to, żeby one się tam rozłożyły i ten grunt odżywiły, więc jest także praca na zewnątrz, oczywiście jak tylko pozwalają warunki pogodowe, no bo jak jest śnieg i mróz, to wtedy przechodzimy do szklarni. Ale zima to jest właśnie taki moment, w którym planujemy cały nowy sezon, przygotowujemy wysiewy, przygotowujemy rozsady i ten czas bardzo szybko ucieka i wcale nie jest leniwy, bo na wiosnę już ruszamy pełną parą i start sezonu to zawsze dużo roboty.
1: Duża jest ta farma?
0: W tej chwili farma to są 3 hektary. Z 3 hektarów, może żeby to sobie właśnie łatwiej wyobrazić, jesteśmy w stanie pozyskać ponad 60 ton żywności. Farma realizowana jest od 2024 roku i zaczynaliśmy od 2,5 hektara, więc ten wzrost nie jest wcale jakiś spektakularny, ale spektakularna jest liczba osób, które korzystają z tych plonów, bo w tej chwili to ponad 5 tysięcy naszych mieszkańców, najmłodszych i najstarszych, w 37 placówkach. Mówię o żłobkach, przedszkolach i DPS-ach. Od początku, kiedy projekt funkcjonuje, zebraliśmy już 125 ton wysokojakościowej żywności i dodatkowo właśnie Fundacja Mniej Więcej, która odpowiada za transport tych plonów samochodem elektrycznym do żłobków i do przedszkoli, przetwarza ewentualne nadwyżki. Jeśli coś nie schodzi nam na bieżąco, to oni przygotowują z tego posiłki dla swoich podopiecznych. Są to samotni, schorowani seniorzy, którzy nie są już w stanie samodzielnie wyjść na zakupy, a co dopiero przygotować sobie pełnowartościowego posiłku. I z tych warzyw jeszcze starczyło nam na 15 tysięcy porcji takich posiłków dostarczanych bezpośrednio do seniorów.
3: Wiktoria Szewel.
1: Co dzisiaj serwujecie?
3: Dzisiaj serwujemy krem zupę z dyni. Do tego mamy ziemniaczek gotowany z twarogiem. Do tego mamy buraczki pieczone z czarną porzeczką i korzennymi przyprawami. I ciasto marchewkowe. I nasze pikle, biklowane buraki i ogórki z imbirem. Wszystkie produkty, które dzisiaj serwujemy, pochodzą z farmy miejskiej. To są ekologiczne warzywa, które dostarczamy do żłobków i przedszkoli we Wrocławiu.
1: Czy ja jako taka ogrodniczka z rodzinnych ogrodów działkowych Dolinka mogłabym się czegoś nauczyć? I gdzie znaleźć takie informacje, które może zamieszczacie gdzieś? Może jest jakiś taki poradnik dla miejskich ogrodników? ogrodniku?
0: Przede wszystkim zaproszę tutaj na Wrocławskie Forum Żywnościowe. Tam dzielimy się wiedzą i na przykład dystrybuujemy takie poradniki właśnie nie tylko miejskiego ogrodnika, ale także miejskiego konsumenta, bo pamiętajmy, że my te wybory dokonujemy codziennie, więc ważne jest też, co kupujemy, od kogo, skąd pochodzi żywność, którą spożywamy. Więc to jest jedno miejsce. Drugie miejsce oczywiście też na stronie wrocław.pl w zakładce Zielony Wrocław. Są takie informacje o poprzednich sezonach farmy i wiedza, którą się dzielimy, pozyskana od ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Podstawowa dotycząca tego właśnie, jak uprawiać warzywa na swoich balkonach albo w ogródkach. W tej chwili już przerabiamy temat wykopków ziemniaków. Pokazujemy, jak to wygląda. Dzielimy się sadzonkami pietruszki. Tam jesteśmy też na przykład z ekspertami z Uniwersytetu, którzy pozwalają korzystać ze swojej wiedzy i udzielają absolutnie indywidualnych porad ogrodniczych. Dzielimy się sadzonkami cukinii, pokazujemy właśnie, jak najlepiej takie warzywa uprawiać. My jesteśmy jeszcze cały czas w fazie rozwoju tego projektu i najwięcej działań mamy w tej chwili przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców, czyli mamy warsztaty praktyczne dla dzieci w żłobkach, gdzie nasza fundacja też przyjeżdża do najmłodszych i oswaja ich w ogóle z warzywami, że to może być bardzo fajne i smaczne. Później prowadzimy warsztaty na miejskiej farmie, gdzie powstała specjalna strefa edukacji. Do niej zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i tu dziś też mamy wyjątkową wystawę, która ma nam dorosłym trochę otworzyć oczy i uruchomić naszą głowę i wyobraźnię, że warzywa mogą rosnąć w mieście. Dzieci dostały fantastyczne zadanie, żeby wybrać charakterystyczne budynki Wrocławia i wkomponować tam warzywa, dlatego nie zdziwią nas pomidory czy fasola, które oplatają iglicę, albo właśnie warzywa, które rosną na dachu hali. To wszystko pokazuje, że dzieci potrafią sobie dużo bardziej wyobrazić miasto pełne żywności niż dorośli. I te dzieci, które wygrały w tym konkursie, będą mogły pojawić się u nas właśnie na miejskiej farmie, w naszej strefie edukacyjnej z warsztatami. A dla dorosłych takie profesjonalne szkolenia, to myślę, że musicie Państwo jeszcze poczekać do kolejnego sezonu. Od przyszłego roku mamy już plan na to, że będziemy się prawdopodobnie w salach pojawiać z takimi warsztatami praktycznymi, na które będzie się można zapisać i uczyć miejskiego ogrodnictwa.
4: Ekologia we Wrocławiu.
1: We Wrocławiu jest około 160 rodzinnych ogrodów działkowych, które łącznie mają powierzchnię ponad 1400 hektarów. Jest więc sporo miejsca, żeby nie tylko odpoczywać na trawce, ale też uprawiać pomidory, ogórki, marchewki, pietruszki, truskawki i maliny. A miasto wspólnie z Polskim Związkiem Działkowców wdraża program tzw. otwartych bram. To znaczy, że będzie można iść na spacer na ogródki działkowe.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Strzelnice są już w niektórych szkołach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. a to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole. 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich jest też Wrocław.
4: Edukacja we Wrocławiu.
14: Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
15: Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakańczane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek, żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w tej, w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
14: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
16: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
14: Co to jest za sprzęt?
16: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach. Może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta takiego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
14: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do takiej klasycznej broni?
16: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
14: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
16: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobne, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego. Jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
14: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
16: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. Ale i on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
15: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w kole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
14: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
15: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w kołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz, a druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie, gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej.
4: Istotne dla Wrocławia.
14: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
17: Szkoda, że w tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów, że uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku. Sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka szczelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć. I bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok. Więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
14: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała między innymi jedna szkoła z Wrocławia.
18: Magdalena Wysołowska-Rańda, jestem dyrektorem 11 liceum we Wrocławiu.
14: Proszę wyjaśnić, na co Państwo dostali i ile pieniędzy?
18: Nasza szkoła uzyska bardzo duże fundusze, z czego bardzo się cieszę. Jest to 80 tysięcy na zakup strzelnicy laserowej, która składa się z 12 stanowisk. Będą to też dodatkowo właśnie broń, repliki broni, 6 broni długiej i 6 broni krótkiej.
14: Mhm. Czyli maksymalna kwota. A dlaczego Państwo się starali o to?
18: Wymyśliliśmy sobie ostatnio, nie wiem, już chyba 2 lata temu z dyrektorami, że zakupimy jako 3 szkoły, znaczy miasto nas zasponsoruje, ale kupiliśmy jako 3 szkoły jedną taką strzelnicę. Nie chcę skłamać, chyba 2 stanowiska tylko były i szkoła między szkołą sobie je wypożyczała. Sprzęt zaczął się nam psuć, bo wiadomo, jak nie ma dbania jednej szkoły o to, no to ciężko było utrzymać to w dobrym stanie. Sprzęt się psuł i nie sprawdziło się to. A jednak, tak jak wiem, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju i na świecie, takie zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uważam, ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że to w tej puli jestem jako jedyna ze szkół średnich we Wrocławiu wybrana, że nasz projekt przeszedł te eliminacje i cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne z bezpieczeństwa, które nauczą właśnie tych zasad bezpieczeństwa naszą młodzież, taką koncentrację, opanowanie, to są bardzo ważne cechy i bardzo się cieszę, że jest mi to dane, że dzieciaki będą mogły się tego uczyć. To jest normalnie w ramach podstawy programowej z edukacji bezpieczeństwa. Poświęca na to akurat nie salę gimnastyczną, ale mam dość dużą aulę w szkole, która posiada wielką białą ścianę, na której właśnie będę mogła zrobić ekran i te stanowiska rozstawić.
14: Skoro Państwo mają już doświadczenie z takim strzelaniem, jakie było zainteresowanie uczniów? Czy oni chętnie się do tego ogarną?
18: Bardzo. Bardzo chętnie. Młodzież zawsze się kłóciła, kto pierwszy, ale mieliśmy tylko 2 stanowiska. Czasem właśnie jedno było uszkodzone, więc tylko jedno działało. Więc jest duże bardzo zainteresowanie młodzieży.
14: I to jest tak, że to będzie dla uczniów wszystkich klas?
18: W projekcie, tak jak zaproponowałam, w podstawie programowej jest to tylko w klasach pierwszych, ale pisząc wniosek do tego projektu, uwzględniłam wszystkie dzieci naszej szkoły. Będę robiła różnego rodzaju zawody. Zaproponowałam także w trakcie drzwi otwartych, nawet dla osób z zewnątrz, w sposób bezpieczny przy osobach, które są do tego przeszkolone, będą prowadzone takie różnego rodzaju, no powiedzmy, zawody, żeby pokazać tą broń jak największej, najszerszej liczbie osób.
14: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc amunicji, a jak mówili nasi goście, takie strzelanie nie wywołuje też hałasu.
5: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
20: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
21: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o szkołach i o tym, jak zmienia się edukacja we Wrocławiu. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
23: Edukacja we Wrocławiu.
22: Demografia nie pozostawia nam złudzeń i dzieci rodzi się mniej, w związku z tym coraz mniej jest ich w przedszkolach, coraz mniej zacznie chodzić do szkół, a po drugie coraz więcej dzieci ma orzeczenia o autyzmie, o zespole Aspergera, o różnych innych potrzebach. Jak miasto próbuje się dostosować do tych zmian?
0: Tak jak pani redaktor powiedziała, jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda wrocławska edukacja. Też należy pamiętać, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są tworzone centralnie dla całej Polski. Musimy w ramach tego przygotować najlepszą ofertę dla naszych mieszkańców. Oczywiście obserwujemy wszystkie wskaźniki demograficzne, analizujemy trendy, jakie są i to, co się dzieje w wrocławskiej edukacji, już dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do potrzeb, do tych zmian, które się dzieją. Trzeba pamiętać, że to nie jest rewolucja, to nie jest projekt na jeden rok, tylko to są powolne zmiany i powolne ich wdrażanie. Po pierwsze, te zmiany zachodzą powoli, bo to każdy rocznik jest mniej liczny już od jakiegoś czasu. I teraz te mniej liczne roczniki wchodzą do przedszkoli. W szkołach podstawowych dopiero powoli odczuwamy mniejszą liczbę dzieci. I to też trzeba patrzeć na Wrocław nie jako na jednolitą strukturę, tylko też pamiętajmy, że centrum nieco się wyludnia, a dużo dzieci mamy na obrzeżach, także to też nie jest tak, że nowe szkoły nie są potrzebne we Wrocławiu. Na przykład uruchomiliśmy w tym roku duży zespół szkolny Przyjaciół Zwycięskich, który był wiele lat oczekiwany, także Wrocław to taki żywy organizm, gdzie nie można zastosować jednego wzoru, jednego szablonu, tylko te zmiany musimy wprowadzać bardzo powoli. Oprócz tego, że mamy mniej dzieci w skali całego wrocławskiego systemu, to mamy dużo więcej dzieci z orzeczeniami. Wzrost w ciągu ostatnich 4 lat szkolnych to jest blisko 100%, to jest około 80%. No nie możemy tak tego zostawić, oczywiście udawać, że tego nie widzimy. Taka jest rzeczywistość. I korzystając może trochę z tego trendu, który się pojawił, czyli że mamy nieco więcej przestrzeni w centrum miasta, staramy się tworzyć oddziały specjalne, oddziały integracyjne. Zaczęliśmy to robić w naszych przedszkolach już jakiś czas temu, bo znów utworzenie takiego oddziału to nie jest tak, że sobie wymyślimy dzisiaj i jutro zostanie to wdrożone, do tego trzeba specjalistów, do tego trzeba specjalnie przygotowanej przestrzeni, mniejszych sal. Też pamiętajmy, że to nie jest grupa 25-osobowa, tylko w zależności od potrzeb dzieci od 4 do 8. Mamy już takie pierwsze doświadczenia. Mamy też doświadczenia z dialogiem i rozmowami z rodzicami, bo pierwsze takie oddziały, jak otwieraliśmy, to spotykaliśmy się tak trójstronnie, przedstawiciele przedszkola, departamentu i rodzice i przekonywaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Na początku oczywiście w takich sytuacjach no był jakiś strach przed tym, co jest nowe, ale po pierwszych naszych doświadczeniach i też takiej ewaluacji, rozmowach z dyrektorami, a dyrektorzy z rodzicami, no to naprawdę ta oferta jest bardzo dobra dla dzieci. Po prostu dzieci mają możliwość, znaczy nauczyciele i osoby, które z nimi pracują, mają możliwość skupienia się na ich potrzebach i tylko ich potrzebach. To jest tylko mała garstka dzieci, także mają pełną uwagę osób, które z nimi współpracują. Też te przestrzenie są inne, nieco mniejsze, na przykład dzieci z autyzmem, myślę, że nie, jest udowodnione, nie lubią takich dużych przestrzeni, hałasu. Mają wyodrębnione w swojej sali, na przykład w przedszkolu 109 przy Nowowiejskiej, gdzie takie pierwsze oddziały tworzyliśmy. Mają swoją osobną salę wyciszeń, która przylega do tej sali lekcyjnej. Też wyszkolenie kadry. To nie jest tak, że każdy nauczyciel może z takimi dziećmi pracować. Oni też się szkolą, doszkalają. Te placówki, które są wybierane, to nie tylko chodzi o lokalizację, czy jest mniej dzieci, ale też kadra musi chcieć to robić, bo praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no jest to nieco inna praca. Nie chciałbym tego nazwać misją, bo to trochę jest takie nadużywane pojęcie, tak, czy już można powiedzieć frazes w edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby tylko ludzie z misją tam pracowali, ale no jakieś predyspozycje do pracy w taki z dziećmi o specjalnych potrzebach trzeba mieć.
22: Jak to się układa liczbowo? Jakie potrzeby mają te dzieci we wrocławskich placówkach? Najwięcej mamy dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają potrzeby?
0: Tak, zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami to są orzeczenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera. Dlatego też widząc te statystyki, tak, te dane, decyzja nasza nie mogła być inna, aniżeli utworzenie szkoły, takiego centrum dla dzieci z autyzmem. autyzmem przy ulicy Zachodniej. Ta placówka powstanie na bazie istniejącej szkoły, która tam funkcjonuje, no ale znów, jest to w miarę centrum Wrocławia, dzieci tam jest coraz mniej. Okoliczne szkoły mogą spokojnie z bliskiej odległości przyjąć dzieci, które do tej pory chodziły do dwunastki w kolejnych latach i tam chcielibyśmy zrobić kompletną przebudowę, zmniejszyć salę i przygotować taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia placówkę dla dzieci z autyzmem, bo widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość korzystania z miejskiej oferty, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana i też chcielibyśmy ten standard po prostu wrocławski wyznaczyć i żeby wszyscy inni, którzy taką edukację prowadzą komercyjnie czy na zasadach publicznych, to żeby równali do naszego poziomu.
22: No to najwięcej jest dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają jeszcze potrzeby?
0: No oczywiście mamy też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzieci niedowidzące, niedosłyszące. Oczywiście dużym odsetkiem są też dzieci z niedostosowaniem społecznym. Czyli to są te sytuacje, które niestety są najbardziej medialne i które gdzieś tam się przybijają, czy to w radio, czy w telewizji, czy w rozmowach rodziców. To są po prostu dzieci, które mają trudność w przebywaniu z rówieśnikami w jednej klasie. Jak jest dzieci 25 bądź więcej, w zależności też od poziomu edukacyjnego, dzieci mają orzeczenia, tak, no po prostu nie są w stanie funkcjonować tak jak inni w takich regularnych klasach. No tworzy to konflikty. Niestety często dochodzi do takiego ostracyzmu, wykluczania tych dzieci. Ta nasza oferta ma też spowodować to, że będziemy mogli odpowiedzieć na tą potrzebę, będziemy przekonywać rodziców, żeby skorzystali z tego, co będziemy przygotowywać, bo to będzie tylko dla dobra ich dzieci. Taka sytuacja idealna, no na przykład na poziomie przedszkoli, bo to akurat też jesteśmy najbardziej zaawansowani na tym etapie. To jest taka, że mamy oddziały integracyjne, mamy oddziały specjalne i oddziały masowe czy regularne. I dzieci w zależności od potrzeb mogą migrować między tymi zespołami. Dziecko, które potrzebuje więcej uwagi, będzie w tej grupie mniej licznej. Jeżeli zacznie lepiej funkcjonować, czy rodzice ocenią, że już może być w większej grupie, trafi do znów mniej licznego, aniżeli regularny oddział integracyjnego, tak żeby wchodzić w te interakcje także z innymi dziećmi, większe. No docelowo może będzie w grupie regularnej, tak tej masowej, gdzie nie będzie już żadnego problemu z funkcjonowaniem i będzie, tak jak inni, chodzić na co dzień do przedszkola, czy później do szkoły.
22: W takiej po prostu zwykłej klasie, w której jest dziecko ze szczególnymi potrzebami, bardzo często, albo najczęściej potrzebne jest taki nauczyciel, który wspomaga to dziecko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Bo rozumiem, że skoro tych dzieci jest więcej, to i takich nauczycieli wspomagających też potrzeba więcej.
0: Tak, oczywiście. Jeżeli orzeczenie czy dokument, który wystawia poradnia, mówi o tym, że dziecko potrzebuje nauczyciela współorganizującego bądź pomocy nauczyciela, bo też w zależności od tych potrzeb dziecka, to oczywiście takie zgody miasto wydaje. Z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście inną kwestią jest znalezienie takiego nauczyciela, ale no to też już widzimy zmianę, trochę trendu, że tych wakatów w skali miasta jest coraz mniej. Dzieci są zaopiekowane pod tym kątem, tylko znów pytanie, tak, czy mając klasę, nie wiem, pierwszą, drugą czy trzecią szkoły podstawowej, gdzie ten skład i nauczyciel jest stały, no to mamy współorganizującego, tak? No okej, jest jedno dziecko, ale jak już mamy tak dwójkę, takie dzieci, trójkę, no to wiadomo, że takich trzech nauczycieli nie będzie, bo to też już logistycznie jest trudno zorganizować, czy nawet taką lekcję poprowadzić.
22: Właśnie dla was, dla organizatora, to też jest wyzwanie.
0: Czyli to myślę, że bardziej dla dyrektora szkoły, nauczyciela, bo to jest na co dzień oni pracują z dziećmi i rodzicami. Dla nas to jest wyzwanie logistyczno-finansowe, bo musimy finansować po prostu dodatkowe etaty. Tak jak też cała organizacja, tak jak jest cała edukacja zorganizowana, niestety tych środków zawsze jest za mało. Miasto dopłaca do edukacji blisko połowę środków.
22: W ogóle to jest zawsze największa część w całym budżecie miejskim, ta edukacja, dobrze pamiętam?
0: Tak, jest to największa pozycja budżetowa wrocławskiego, wrocławskich wydatków. W tym roku już zamykamy budżet i będzie to prawie 4 miliardy złotych po wykonaniu, także to jest naprawdę ogrom pieniędzy. No ale też duża baza klientów, bo tak musimy powiedzieć, no dzieci, które są w naszych szkołach i rodzice, to są nasi klienci.
22: Troszkę chciałabym powiedzieć o przestrzeni, bo te szkoły też powolutku się zmieniają. Pojawiają się na przykład takie miejsca wyciszenia i to nie tylko dla właśnie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ale też po prostu dzieci, uczniowie zwykłej miejskiej podstawówki mogą w takim trudnym momencie po prostu tam odetchnąć.
0: Tak, to prawda. Myślę, że każdy uczeń, a też każdy z nas. W dzisiejszych czasach potrzebuje chwili, żeby złapać oddech i żeby oczyścić umysł, bo tych bodźców, których doświadczamy na co dzień, w każdej chwili jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na szczęście odpadł nam jeden szkolny bodziec, czyli telefony, bo w tym roku został wprowadzony zakaz używania telefonów w szkołach, no co bardzo czekaliśmy, bo do tej pory robiliśmy takie, może nie zakazy, ale takie działania, które zniechęcały do korzystania z telefonów w szkołach oddolnie, no ale to nie miało takiej mocy prawnej, żebyśmy mogli to egzekwować tylko na zasadzie takiej umowy społecznej szkolnej. I tak, tworzymy miejsca w szkołach, dyrektorzy tworzą takie odpoczynku, tak, dla uczniów. Znów jest to związane z tym, że taka przestrzeń się pojawia, bo tych uczniów jest nieco mniej, bo do tej pory wszyscy nasi dyrektorzy skupiali się na tym, żeby zapewnić odpowiednią liczbę sal lekcyjnych dla uczniów, tak żeby nie było dwóch zmian w szkołach.
22: Co się znajduje w takim miejscu odosobnienia, w takim miejscu spokoju, gdzie uczniowie mogą się wyciszyć?
0: No są to przeważnie wygospodarowane albo sale, które były salami językowymi, salami lekcyjnymi, czy jakieś kąciki takie na uboczu wydzielone z korytarza. Często są to przestrzenie tworzone wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami. Bardzo często są to działania inicjowane w ogóle oddolnie przez uczniów, że to oni wyszli z taką propozycją czy potrzebą, że takiej przestrzeni potrzebują i to oni to projektują. Oczywiście pod nadzorem dorosłych i gdzieś pewnie według ich wytycznych, ale takie miejsca powstają. No są to przeważnie jakieś fotele, siedziska, pufy, spokojne, wyciszające kolory, czasami jakaś sztuczna trawa na podłodze, żeby było po prostu milej dla stóp, jeżeli tam się ktoś przemieszcza. No to są zasady wprowadzone ciszy, bo to nie jest miejsce, żeby nie bawić się czy grać w jakieś gry ruchowe, tylko to jest miejsce, żeby właśnie odpocząć, poczytać książkę, może w słuchawkach przyjść, posłuchać jakiejś muzyki relaksującej. Jakby no tych pomysłów myślę, że jest bardzo dużo. Takich przestrzeni już powstało w wrocławskich szkołach podstawowych ponad 50. W większości to są właśnie takie miejsca wyciszeń, pokoje wyciszeń, ale też nasi dyrektorzy zakupują takie kabiny wyciszone i one po pierwsze mogą służyć do takich zajęć indywidualnych z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, do spotkań z rodzicami, bo też nieczęsto jest taka przestrzeń, gdzie można prywatnie z kimś porozmawiać na tematy szkolne czy w prywatności. Ale też a propos tej ciszy, mamy taką dużą innowację. W tym roku to już wspomniany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Tam są zastosowane szeroko bardzo rozwiązania akustyczne i tam jak się wchodzi do szkoły, to po prostu czuć taką ulgę dla umysłu i słuchu i jest naprawdę, jak oczywiście na szkołę, spokojnie. Bo jak szkoła się okaże z takim gwarem i tym dźwiękiem odbijającym się od każdego elementu, to tam naprawdę jest względna jak na szkołę cisza i tak myślę, że człowiek jest bardziej zrelaksowany wychodząc, czy nauczyciel, czy uczeń z takiej szkoły, aniżeli z innych.
22: Mam takie wrażenie, że zaczynamy troszeczkę jednak myśleć o tych potrzebach dzieci i co jeszcze jest do zrobienia, na co jeszcze trzeba będzie zwrócić w przyszłości uwagę.
0: Myślę, że takim dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest zorganizowanie tego typu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach edukacyjnych. Bo teraz rozmawialiśmy o przedszkolach, szkołach podstawowych, a są jeszcze przed nami szkoły ponadpodstawowe, gdzie teraz właśnie przechodzi, no nie wiem czy wyż, ale na pewno półtora rocznika, które było, jest teraz w klasie maturalnej. Także te szkoły ponadpodstawowe są bardzo obciążone. Też musimy pamiętać, że jako Wrocław jesteśmy stolicą regionu, również edukacyjną. Mamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe w regionie, które przyciągają dużo uczniów, bardzo dużo uczniów.
22: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miejskim Marcin Miedziński.
1: Istotne dla Wrocławia.
22: A ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Jest w sumie 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponad osiedlowych. Wejdźcie na stronę, zobaczcie, jakie są propozycje w tym roku i zagłosujcie.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
23: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: zwilżamy, pobieramy, obracając w mazutkę.
14: Dlaczego w tramwajach i autobusach we Wrocławiu możecie zobaczyć osoby pobierające próbki z poręczy czy siedzeń? Tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. I zanim o tym, to jeszcze temat, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania i pojawia się nie bez powodu.
4: Istotne dla Wrocławia.
7: Czujka tlenku węgla, czujka dymu. Tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
14: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
7: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania już wśród mieszkańców.
8: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
10: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu no, to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna. Przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umieją tego robić, no i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już ja nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację w czasie, powiedzmy, letnim. Nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
14: Od 2030 roku każdy będzie miał już obowiązek mieć w swoim mieszkaniu czujkę dymu. A u nas teraz o trochę innych zagrożeniach, bakteriach znajdujących się w tramwajach i autobusach. Właśnie trwa ich badanie.
6: Przepraszam bardzo. Przygotujemy się. Proszę, przekazuję marker do oznaczenia próbki. Tutaj mamy sól fizjologiczną. Tu mam samą wymazówkę. Tu jakbym mógł prosić o przytrzymanie tego. Tak, wyciągamy. To są jałowe wymazówki. Tutaj nie ma aktualnie nic. One są czyściutkie. Po prostu z laboratorium. Otwieramy. Tak, ja to odkręcę. Nazywam się Krzysztof Migas. Jestem przewodniczącym Koła Naukowego Mikrobiologów i kierownikiem projektu Pasażerowie na GAP.
9: No właśnie, na czym on polega? Na czym polegają te badania?
11: Będziemy pobierać wymazy z powierzchni, z którymi pasażerowie często wchodzą w kontakt, by sprawdzić przede wszystkim to, czy przy kontakcie z tymi powierzchniami przez pasażerów są przenoszone określone gatunki bakterii, szczególnie związane z zakażeniami szpitalnymi. Mhm.
9: Te powierzchnie to co? Poręcze, fotele, też tapicerka?
11: Tak, będziemy zbierać wymazy z poręczy, uchwytów gumowych, kasowników i siedzeń.
9: Te bakterie brzmią jednak groźnie. No właśnie, o jakim oddziaływaniu ich mówimy na ludzi?
11: Tutaj przede wszystkim chcemy sprawdzić łańcuch transmisji, że tak powiem. Jakkolwiek to strasznie może brzmieć, tutaj absolutnie myślę, że nie należy się obawiać dla, nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego, nie stanowi to zagrożenia.
9: To czemu to sprawdzacie?
11: Sprawdzamy to, ponieważ wiadomo, no, tak długo jak ktoś jest zdrowy, to te drobnoustroje nie wpłyną na, nie stanowią dla niego zagrożenia, tak? Aczkolwiek w momencie takim, kiedy komuś powinie się noga, czy pogorszy się stan zdrowia, w momencie, w którym dana osoba stanie się nosicielem bakterii, która może być lekooporna, stanowi to istotny problem terapeutyczny.
9: To jest taka, myślę, powszechna wiedza kojarzona, że no, różne bakterie są na tych powierzchniach, bo po prostu dużo ludzi ich dotyka. Czy jest coś, co chcecie jeszcze odkryć, a czego nie wiadomo?
11: Tak, to jest powszechna wiedza, że na powierzchniach, z którymi mamy kontakt, przynosimy wiele bakterii. Tak, to tutaj tego wiadomo nie badamy. Badamy szczególne, konkretne gatunki bakterii. Dlatego też chcemy się skupić na grupie związanej z zakażeniami szpitalnymi. To grupa nazywa się ESCAPE. To jest akronim od nadrodzajowych tychże bakterii. Dlatego jakby ta cała emfaza skupia się na tych konkretnych gatunkach, czy dochodzi do transmisji w tramwajach. Nie badamy całościowo, ilościowo, ile tych bakterii jest, czy nie sprawdzamy konkretnych gatunków wszystkich bakterii. Tak? Na tym nam nie zależy. Tutaj powiedzmy, tego rodzaju wyniki nie wprowadziłyby żadnej nowości do ogólnej wiedzy. My chcemy sprawdzić po prostu, czy dochodzi do transmisji, szczególnie przy wyjściu ze szpitala, czy studentów, czy lekarzy, czy pacjentów, czy dochodzi do wyniesienia tychże bakterii, które mogą potencjalnie dla osób, które są podatne na te zakażenia, być wtedy istotne.
9: Sprawdzacie wszystkie tramwaje, jakieś wybrane losowo? W sensie konkretne trasy, nie wiem, czy to ma związek, ale może przy szpitalach?
11: Tak. Sprawdzamy przede wszystkim trasy przy szpitalach. Nie będziemy badać wszystkich tramwaji, tu oczywiście trzeba to mieć na uwadze. Badamy dwa tramwaje, to będzie 3 i 18, autobusy linii K, 113 i D. D oczywiście nie jeździ koło szpitali, ale jest to nasza grupa kontrolna też, żeby sprawdzić, czy te szpitale mają jakieś znaczenie w kontekście tego, co badamy. I tak jak mówiłem, zależy nam przede wszystkim na tych autobusach przy szpitalu.
9: Jak wygląda takie pobieranie próbki i takie badanie już dalej?
11: Pobieranie próbki. Tutaj grupa studentów, którzy po prostu zwilżoną wymazówką pobiorą wymaz z określonych powierzchni. Zbliżamy to. Dziękuję. I następnie przykładowa powierzchnia, czyli gumowa poręcz. Tak? Zbliżamy, pobieramy, obracając wymazówkę. Następnie wkładamy do podłoża transportowego. I to koniec. Dalsze badanie będzie polegało na posiewach i już identyfikacji gatunkowej, ale to już się będzie działo w naszym laboratorium.
9: I co dalej z wynikami tych badań?
11: Wyniki tych badań następnie po przeanalizowaniu i potem oczywiście jak zakończymy dalsze etapy analizy, tak, to 2 tygodnie będzie trwało pobieranie wymazów, dalsze etapy mogą trwać znacznie dłużej. Ciężko powiedzieć, kiedy będą ostateczne wyniki badań. Wiadomo, samo pobranie jesteśmy w stanie zrobić szybko, aczkolwiek zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości, żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Następnie, w zależności oczywiście od wyników, postaramy się sformułować zalecenia a propos higieny rąk, na co zwracać uwagę przy jeździe tramwajem, aby jazda dla wszystkich była jak najbezpieczniejsze.
12: To jest projekt, w którym wspieramy aktywność naukową młodych naukowców, tym razem właśnie z Uniwersytetu Medycznego. Paulina Tymiec-Pisz, tu Urząd Miejski Wrocławia. W ramach programu, który ma już w tym roku swoją 8. edycję, programu i funduszu aktywności studenckiej. W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych, nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka projektów jest bardzo różna. W tym roku 22 zespoły zostały wyróżnione i właśnie jeden z nich dzisiaj rozpoczyna swoje badania w komunikacji miejskiej. Tematyka jest bardzo różna, tak różna jak różne są profile wrocławskich uczelni i organizacji studenckich, które występują o finansowanie z Funduszu Aktywności Studenckiej. Mamy tu więc zagadnienia związane chociażby właśnie z komunikacją miejską. Mamy zagadnienia związane z lotami bezzałogowych pojazdów, warsztatami szycia chirurgicznego, badaniami przesiewowymi oczu, czy chociażby szkłem artystycznym. Wszystkie te projekty łączy to, że są współfinansowane właśnie z projektu FAST. Przypomnę tylko, że wspieramy tu bardzo mocno tą aktywność studencką i przeznaczyliśmy w ostatnich latach we wszystkich edycjach tego przedsięwzięcia blisko 1 300 000 zł właśnie na tego rodzaju inicjatywy studenckie.
14: Studenci Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania we wrocławskich tramwajach i autobusach, a my pytamy o czystość tych pojazdów.
13: Renata Granowska, członek zarządu MPK.
14: W jaki sposób czyszczone są i jak często tramwaje i autobusy we Wrocławiu?
13: Pojazdy nasze w MPK są czyszczone zawsze codziennie, kiedy zjeżdżają na zajezdnie, więc są sprzątane codziennie, przygotowywane na następny dzień. Są myte podłogi, szyby, kasowniki, uchwyty, poręcze, czyli te wszystkie powierzchnie, z którymi nasi pasażerowie mają taki bezpośredni kontakt i bezpośrednią styczność. Natomiast cyklicznie, co jakiś czas są czyszczone tak bardzo, bardzo gruntownie, czyli nazywając wprost wszystkie zakamarki i odpowiednimi środkami są również czyszczone i dbane, więc myślę, że z naszej strony dbanie o tą czystość tych pojazdów jest absolutnie priorytetem, ale również liczymy na naszych pasażerów, bo ta czystość to też komfort, to bezpieczeństwo głównie zdrowotne dla pasażerów, więc myślę, że pasażerowie też w jakiś sposób przyczyniają się do tego, chociażby dezynfekując i myjąc ręce.
14: No właśnie o tych pasażerów chciałam zapytać, w jakim stanie zostawiają te autobusy i tramwaje na co dzień?
13: Myślę, że w różnym, ale jest to też kwestia jakiejś edukacji. My cały czas na to zwracamy uwagę i myślę, że ten projekt bardzo mocno może dać nam taki materiał edukacyjny, na co należy zwrócić uwagę. MPK jest w stałej takiej kampanii, która opowiada i mówi i prosi o zachowanie tej czystości. Myślę, że kwestia edukacji, nauki, co chwilę wsiadają nowe pokolenia, co chwilę trzeba przypominać, ale jest coraz lepiej na pewno.
14: No właśnie, kiedyś było tak, że w tramwajach, autobusach były takie malutkie kosze na bilety głównie. Teraz już od jakiegoś długiego czasu ich nie ma. To też była dyskutowana kwestia, czy to jest dobry pomysł, żeby ich się pozbywać z pojazdów, czy takie śmieci właśnie porzucone, to jest częsty przypadek?
13: Myślę, że nie, tym bardziej, że teraz bilety jednak kupujemy bardziej kartą, bardziej przez nośniki, a nie ma tego papieru, co też jest na pewno znaczącym plusem, jeżeli chodzi o higienę i dotyk.
14: Badania we wrocławskich tramwajach i autobusach mają potrwać mniej więcej 2 tygodnie.
5: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
24: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jest już gotowy raport z wrocławskiej diagnozy społecznej. Ma ponad 600 stron. To jest takie wielkie badanie mieszkańców Wrocławia, które ma sprawdzić, jak naprawdę żyje się w tym mieście i czego najbardziej potrzebują mieszkańcy naszego miasta. To taki socjologiczny rentgen miasta. Naukowcy nie zgadują, co myślą mieszkańcy, tylko idą do ich domów i zadają dziesiątki pytań. Pytają o codzienne sprawy, ile zarabiają, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. Po co takie badania? No to jest takie trochę narzędzie dla urzędników, żeby wiedzieli, w co inwestować nasze pieniądze, nasze podatników. Wyniki pokazują władzom Wrocławia, gdzie są największe problemy. Na przykład, że ludzie chcą lepszej komunikacji publicznej albo, że młodzi ludzie mają mało energii do życia. W tym najnowszym badaniu przepytano osobiście ponad 2,5 tysiąca dorosłych mieszkańców, zarówno z samego Wrocławia, jak i z okolicznych gmin. A dodatkowo zbadano osobne grupy, młodzież szkolną, migrantów i lokalne firmy. No to pada kluczowe pytanie. Czy wrocławianom dobrze żyje się w mieście? Z diagnozy wynika, że dają miastu 8,7 punktów na 10. Badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. A o tym, co jeszcze wynika z tej diagnozy, opowiada wiceprezydent Wrocławia Mateusz Żak. Dr Jacek Pluta z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i kierownik tych badań dr Dawid Krysiński, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

i też na wojnę, która wybuchła w 2022 roku za naszą wschodnią granicą. Ta diagnoza była częściowo zawieszona, aby też te badania nie były zakłócane. Została wykonana w 2025 roku w wielu obszarach, dotyczących mieszkanych mieszkańców, bo to z jednej strony jest własność mieszkań, co wynika też z tej diagnozy. W centrum Wrocławia 67% mieszkań to są mieszkania własnościowe, a już chociażby na obrzeżach Wrocławia 82%, a pod Wrocławiem 90%, bo tutaj wspomnę, że ta diagnoza została wykonana na próbie 2503 osób. Również to były osoby i to jest pierwsza taka zmiana w porównaniu do diagnoz poprzednich. Były brane pod uwagę też 500 osób z aglomeracji wrocławskiej, czyli tutaj z gmin ościennych, co jest też bardzo ważne, gdyż Wrocławia nie możemy rozpatrywać już w kategoriach granic administracyjnych. Z drugiej strony też była przeprowadzona na próbie 899 uczniów, również gospodarstw ponad 400 domowych i też jeśli chodzi o próbę ponad 400 przedsiębiorców, ponieważ Wrocław, tak jak na początku wspomniałem o własności mieszkań, to jest bardzo wiele obszarów, z których dużo też wynikało. My, szanowni państwo, i to jest wyzwanie nie tylko Wrocławia, ale też całej Polski, całej Rzeczpospolitej, to jest prowadzenie umiejętnej polityki senioralnej i tutaj z roku na rok seniorów coraz bardziej przybywa. No, obecnie mamy chociażby 216 we Wrocławiu 100-latków. Średnia długość wieków się wydłuża. I tutaj, co też jest warte podkreślenia, to ważna jest pomoc zarówno też rodzinom, pomoc jeśli chodzi o seniora i Wrocław tą misję realizuje między innymi przez 28 centrów aktywności lokalnej, które świadczą bardzo dużą ofertę kulturalną, społeczną, rozwojową. Z drugiej strony to są miejsca jak chociażby 8 dziennych domów opieki seniora, które są w różnych częściach miasta, ale też docelowo pomoc instytucjonalna, czyli 4 domy pomocy społecznej. I to, co jest ważne, to z jednej strony, żeby taką politykę miejską prowadzić, aby ci mieszkańcy byli w jak najdłuższym czasie aktywni, ale z drugiej strony, żeby też taką opiekę tworzyć, aby te rodziny nie zostawały same sobie. I to Wrocław od wielu lat organizuje. Z drugiej strony ważne jest to, jakiego Wrocławia mieszkańcy chcą. I tu jest też pod tym kątem bardzo istotne, ponieważ to z diagnozy też wyszło, że bardzo ważna jest oferta, też infrastruktura osiedlowa taka przy nas. Również oczywiście oferta kulturalna, sportowa. Ja tylko przypomnę, że w samym Wrocławiu, jeśli chodzi o wrocławskie instytucje, mamy 25 instytucji kultury, które się prężnie rozwijają, przedstawiają, tworzą wspaniałą ofertę dla mieszkańców de facto z każdego przekroju wiekowego, ale też różnych zainteresowań. Również jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, my jako z jednej strony Młodzieżowe Centrum Sportu, z drugiej strony Spartan, jest cały czas tworzona infrastruktura sportowa. Powstają boiska, chociażby to, które w tym roku też udało się pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Jedno przy Alei Niepodległości na wrocławskim Zakrzowie, drugie na Kosmonautów. Teraz ten obiekt przy Lotniczej. Również prowadzimy starania w porozumieniu z wrocławskim AWF-em i ministerstwem, żeby powstał we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia stadion do lekkoatletyki. Czy żeby powstał, i to powstaje, to się dzieje na Żernikach, kompleks Żerniki, który będzie takim domem z jednej strony dla Śląska Wrocław, a z drugiej strony też będzie tworzył taką przestrzeń, aby tutaj ci zawodnicy trenowali, nie wyjeżdżali i zostawali w mieście. Z trzeciej strony nie można o Wrocławiu mówić pod względem migracyjnym, kulturalnym. To jest bardzo ważne, bo Wrocław od setek lat był miastem zarówno czeskim, pruskim, austriackim, piastowskim, jest miastem polskim. Tutaj pod względem procent są bardzo duże mniejszości. Bardzo dużo osób też przybyło z największych wojewódzkich też miast. Procentowo najwięcej osób przybyło z Ukrainy. I ważne są też te relacje, jak to się kształtuje. I to też z diagnozy
wyszło nam, pokazuje pod kątem, że my faktycznie jesteśmy takim społeczeństwem otwartym, ale mimo wszystko te relacje

0: polsko-polskie są bardziej zwięzłe niż na przykład polsko z innymi nacjami. Ale co warto podkreślić w ramach tej diagnozy, tutaj też wyszło, że jeśli chodzi o przedstawicieli młodszego pokolenia, bardziej się asymilujemy, bardziej spędzamy czas właśnie z mniejszościami niż na przykład przedstawiciele starszych pokoleń. Z kolei przedstawiciele starszych pokoleń mają lepsze relacje chociażby w tak zwanych grupach sąsiedzkich, większe te relacje utrzymują. No nie sposób wspomnieć, jeśli mówimy o Wrocławiu, to infrastrukturze, o też korkach, o przemieszczaniu się, o komunikacji. I to też jest bardzo ważne, bo z diagnozy wyszło, że musimy też nałożyć bardzo duży nacisk na poprawę, na kondycję. Co warto wspomnieć, we Wrocławiu z roku na rok, z czego się bardzo cieszymy, bo Wrocław też jest miastem akademickim, przybywa studentów. Ci studenci, tak jak na przykład jest w opozycji do niektórych ośrodków akademickich, w większości wybierają, zostają we Wrocławiu. Aż ponad 60% wskazało młodych ludzi, że kocha Wrocław, chce w tym mieście pozostać po studiach. I to jest też po prostu ważne, aby prowadzić taką politykę, aby tutaj ci mieszkańcy zostawali i też żeby ta komunikacja, oferta przemieszczania się była jak najlepsza. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na młodych, to ważne dla młodych to są zarówno mieszkania, zarówno też takie przestrzenie kulturalno-sportowe, jak i też właśnie dobra oferta, którą prowadzi miasto. Myślę, że diagnoza jest takim dobrym kierunkiem pokazującym, w którą stronę tak naprawdę muszą pewne decyzje zapadać. To, co jest ważne, to słuchanie mieszkanek, mieszkańców, ponieważ wiecie, szanowni państwo, nie ma co drugi raz wymyślać koła, po prostu trzeba słuchać się w głosy wrocławian. I dlatego ja też chciałem z tego miejsca podziękować wrocławskim uczelniom. Z jednej strony Uniwersytetowi Wrocławskiemu, który wspólnie przeprowadził tą diagnozę. Z drugiej strony też chciałbym podziękować, bo to też z diagnozy wyszło. Ważne jest pod kątem przyszłości biznes, a żeby ten biznes był coraz bardziej dochodowy, bo my Polki, Polacy chcemy coraz więcej zarabiać. Co prawda w diagnozie wyszło, że jesteśmy usatysfakcjonowani z tych zarobków, ale co ważne, to warto podkreślić, że my jako gmina Wrocław wspólnie z Politechniką Wrocławską otworzyliśmy taki pilotażowy program, projekt, który będzie takim zaczątkiem do wspólnej polityki, do wspólnych działań na temat sztucznej inteligencji. Z diagnozy również wyszło, że akurat przedsiębiorcy i kadra kierownicza, która stanowi pod względem zarobkowym najwięcej zarabia we Wrocławiu, jest jak najmniej chętna do przekwalifikowania, ale już na przykład przedstawiciele, którzy pracują, pracownicy w usługach, w handlu, też robotnicy, taką chęć w przypadku na przykład wyższych zarobków o około 30% są gdzieś tam po prostu chętni. Myślę, że mamy te wektory, mamy te wyznaczniki, będziemy się do nich stosować, tak jak to było w przypadku poprzednich diagnoz, tak aby nasz Wrocław i cała aglomeracja, bo tak jak na początku wystąpienia powiedziałem, nie możemy rozpatrywać Wrocławia w kategoriach granic administracyjnych, mocno się rozwijała i żeby była domem dla wszystkich, którzy chcą tutaj, którzy tu mieszkają i chcą tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję.
1: Dr Dawid Krysiński, kierownik Wrocławskiej Diagnozy Społecznej.
2: Myślę, że jedną z rzeczy, którą warto podkreślić, to między innymi dobra kondycja rynku pracy. W badaniu, które przeprowadziliśmy, tylko 1,5% respondentów około to są osoby, które w tej chwili przyznają, że poszukują aktywnie pracy. Większość osób aktywnych zawodowo jest również usatysfakcjonowana ze swojej sytuacji zawodowej. Gdyby się tak zastanowić w dłuższej perspektywie czasowej nad tą kwestią, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to po prostu odzwierciedlenie zmian, które miasto przechodziło w ciągu ostatnich 20 lat i ta kondycja rynku pracy dobrze odzwierciedla progres, który tutaj we Wrocławiu się zadział w tym okresie. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, którą pewnie część z nas pamięta chociażby z lat 90. To jest zupełnie inny Wrocław. Przynosi to oczywiście pewne wyzwania. Jak już wspomniał pan prezydent, stosunkowo niewiele osób jest gotowych na to, żeby się przekwalifikować, nawet gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie. Wydaje się, że świadczy to o dość dużej satysfakcji z obecnej sytuacji zawodowej większości mieszkańców, tych, którzy są aktywni zawodowo, ale jest to też pewne wyzwanie na przyszłość, biorąc pod uwagę szereg zmian, które rynek pracy może może przechodzić w najbliższych latach, to jest pytanie o elastyczność mieszkańców, o ich gotowość do tego, żeby zmieniać swoje miejsce na rynku pracy i aktywnie do tych wyzwań podchodzić. Inną kwestią, która myślę jest bardzo obiecująca w kontekście wyników, to jest dość duża satysfakcja z sytuacji zdrowotnej. 70% respondentów przyznało, że ocenia tę sytuację zdrowotną względnie dobrze, co nie znaczy, że jest idealnie, bo jednocześnie mamy 37,5% respondentów, którzy przyznali, że odczuwają trudności z dostępem do opieki zdrowotnej. Trudno ten problem rozpatrywać tylko jako efekt polityki lokalnej. Jest to raczej odzwierciedlenie ogólnopolskiej sytuacji w służbie zdrowia. Natomiast ten odsetek jest dość wysoki. Jest to pewne wyzwanie także dla polityki miejskiej.
1: Doktor Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski, ale dziś przede wszystkim jako Urząd Miejski.
3: Piąta diagnoza. Mamy więc do czynienia z sytuacją dość niezwykłą. Jako gmina jesteśmy dosyć konsekwentni w pytaniu o portret wrocławian i portret miasta widziany ich oczyma. Zapytaliśmy mieszkańców o ich własne potrzeby, jakość życia, styl życia, ale też o to, jak widzą miasto. Skala badań była bardzo duża. Cała diagnoza jest złożonym procesem i złożonym portretem. W związku z tym nie ma jednego najważniejszego wyniku, ale też to bardzo odróżnia ten projekt badawczy od tak zwanych popularnych rankingów jakości życia. Dlatego, że wielowymiarowość aspektów tutaj podkreślanych pozwala lepiej rozumieć zależności między sytuacją miastem, a też odpowiedzią instytucjonalną wyrażaną w politykach miejskich. Zresztą ten ostatni aspekt powoduje, że badania są bardzo ważne z praktycznego powodu. No, oczywiście wyniki w tej chwili od fazy komunikacji przechodzą też do fazy praktycznego wykorzystania.
4: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
5: Ciekawe, prawda? A jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tego, co wyszło z tej diagnozy, z tych takich badań kontrolnych wrocławian, no to odsyłam Was oczywiście do raportu. 600 stron. Powodzenia.
6: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Mniej więcej połowa dorosłych badanych wrocławian ma nadmierną masę ciała. We Wrocławiu rośnie też liczba osób z nadciśnieniem, ale maleje liczba palaczy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jak słyszycie, o zdrowiu nas mieszkających we Wrocławiu sobie porozmawiamy, bo informacje na ten temat przynosi nam badanie Picture.
4: Zdrowy Wrocław.
12: Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocław.
11: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławian, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest Picture i jak jest to badanie prowadzone?
12: Picture jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak? Żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji. Losowane jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodany jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady i te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla wrocławian.
11: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
12: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu, te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
11: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia Wrocławia?
12: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. Dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi, no, mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby no, potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18, czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej w dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
11: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
12: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci we Wrocławiu. Nadwagę lub otyłość stwierdzono u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5 tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład, jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby wielopokoleniowe. To jest Wrocław i to robimy, znaczy Uniwersytet Medyczny robi to we współpracy z Urzędem Miejskim, który od 7 lat te badania dofinansowuje. I drugim miastem jest Białystok. Białystok dostał 100 milionów złotych z rządu na budowę specjalnego centrum, czyli powstał dodatkowy kawałek kampusu akademickiego z infrastrukturą badawczą, laboratoriami i tak dalej. To jest jakby gigantyczna przewaga. No, marzy się to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, sieć ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
11: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
12: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem, nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
4: Zmieniamy temat.
11: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski. Prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym, ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
4: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
13: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna oczywiście też już jest dosyć długa, bo prezentowaliśmy go po raz pierwszy w 96 roku. To też już szmat czasu. A cóż wiemy? Mianowicie w 85 roku w Środzie Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego, to jest blisko bardzo Średzkiego Rynku, znaleziono podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych i były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. Około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc, używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest ów pan związany nierozłącznie ze skarbem ze środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, no krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby no przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Średzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. Więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, no pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy już od jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. No więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać. No i wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki Przydaszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi i zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. No to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście jak wiemy dzisiaj, między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. No i tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko do przeszukiwania tego wysypiska, no to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale no to po prostu, krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego. Wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
11: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowali w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
8: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
17: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
18: To jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. No my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało, no na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. I przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16, tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym, no i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
17: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
18: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem. I to już słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża, to jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnijmy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
17: No i zobaczyć Thelmę i Louise na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
18: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 1969 roku. I duch 60-tych lat, zwłaszcza 68 roku, bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, z czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiecy pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
17: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
18: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli o ostatnim kieszonkowcu w Nowym Jorku z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. Jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
17: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
18: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie. Oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. Myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej jest, mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna, i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnimy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollacka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford, nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne, z braku lepszego słowa, miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego. I tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli kujony i dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000. Bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniał taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czy na klasykę komedii. I mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji. Wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
17: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
18: Absolutnie. To jest fala. Dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnimy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesy i pamięta ojca patriarchę rodu, to właśnie jest on. I to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa. Więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie owiec i wersja Antonego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożarczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, Drogę Samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi, jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
17: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
18: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jessego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy, ba, spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
17: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
18: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowe Horyzonty VOD będzie można część festiwalowych filmów zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić te wszystkie stany kina najpierw na naszej stronie, a potem doświadczyć tego we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty.
17: W sumie pokazanych będzie ponad 100 filmów. Będą dokumenty, filmy, grozy, no i będzie też UFO. Ciekawe, gdzie wyląduje. Przecież to centrum Wrocławia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Staszek Abramik.
19: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
21: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
19: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś opowiem wam o pacjentach najmniejszych, najdrobniejszych, najdelikatniejszych i potrzebujących najwięcej opieki. O wcześniakach i noworodkach na porodówce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dlaczego będziemy o nich dzisiaj mówić? Bo Wrocław może poszczycić się tym, że jako nieliczne miasto w Polsce w szczególny sposób dba o dobrostan tych maluszków i ich rodziców. We Wrocławiu rocznie rodzi się szacunkowo od 450 do ponad 700 wcześniaków. To stanowi 6 do 10% wszystkich noworodków przychodzących na świat w naszym mieście. To oczywiście zależy od ogólnej liczby porodów w danym roku i tu żadna niespodzianka, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Przykładowo w 2025 roku Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 7357 urodzeń. Najwięcej wcześniaków rodzi się właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej, dlatego że posiada on najwyższy stopień referencyjności, czyli jest po prostu najbardziej wyspecjalizowanym ośrodkiem, do którego mogą trafiać najtrudniejsze przypadki i to z całego regionu. Wcześniactwo oznacza częste problemy z oddychaniem, odpornością, wzrokiem i słuchem, choroby przewlekłe w późniejszym życiu, między innymi cukrzycę i nadciśnienie. Te dzieci wymagają długoterminowej opieki. Bardzo często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przebywają w szpitalu. To bardzo trudny czas dla rodziców, pełen stresu i lęku. I tu, oprócz oczywiście wsparcia lekarzy i sprzętu specjalistycznego, wsparciem staje się też muzyka. Badania pokazują, że muzykoterapia pomaga wcześniakom spokojniej oddychać, lepiej spać, a mamom skuteczniej karmić. Dlatego na oddziałach neonatologicznych powstają takie specjalne pokoje, w których rodzice, dzieci i muzykoterapeuci spotykają się na specjalne sesje. I ja dzisiaj Państwa na taką sesję zabieram na oddział neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

0: Muzykoterapia dla pacjenta to odpowiednio dobrana terapia za pomocą dźwięku. I to nie tylko instrumentu, ale również śpiewania. Berbera Królak-Olejnik, jestem kierownikiem kliniki neonatologii. Czyli mamy osobę w szpitalu zatrudnioną, która ukończyła Akademię Muzyczną, Wydział Muzykoterapii i zajmuje się tego typu działalnością, taką dosyć szeroką, bo psychologiczno-terapeutyczną, ale też włączającą rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie intensywnego leczenia. I ta opieka polega również na przekazywaniu własnego głosu, własnego dźwięku tym najmniejszym dzieciom. Co obserwujemy, że te dzieci szybciej się stabilizują. One lepiej oddychają, potrzebują mniej tlenu, szybciej zaczynają zjadać większe porcje pokarmu, a mama przy okazji jest spokojniejsza, bo myśli o tym, żeby zaśpiewać dziecku. Ja nawet czasami jak pytam rodziców, czy państwo na co dzień śpiewacie? Nie, nigdy w życiu. Gdzie śpiewać? A tutaj bardzo chętnie. To są takie króciutkie utulanki czy kołysanki przygotowane tylko dla nas. I rodzice podkreślają, tylko dla nas. I właśnie wiemy, że ktoś tylko nami się zajmie. Nami, rodzicami i naszym dzieckiem.
1: Czy państwo z takiego stricte medycznego punktu widzenia, jako lekarze, widzą dobre efekty tej muzykoterapii?
0: Oczywiście. Nawet rodzice proszą, żeby ona była częściej. Pytają, czy może się odbywać kilka razy w tygodniu. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale rodzice czekają na to. Czekają, żeby rozmawiać z osobą, która ma dla nich czas, żeby być razem z własnym dzieckiem i z osobą, która nauczy ich, może nie grania, ale śpiewania. Natomiast miałam mamę, która poprosiła i pożyczyła ukulele i sama grała codziennie, bo powiedziała, że dla niej raz w tygodniu to troszkę za mało i dla jej dziecka też.
1: Jakie dzieci tutaj u pani na oddziale leżą i korzystają z tej muzykoterapii?
0: No, przede wszystkim najmniejsze i najbardziej chore, czyli te, które urodziły się skrajnie przedwcześnie, te, które są podłączone do respiratora, te, które wymagają diagnostyki, długoterminowej terapii i ich rodzice, którzy najczęściej ci, którzy zostają razem z dzieckiem w oddziale, czyli ci, którzy mogą cały czas być ze swoim dzieckiem i zajmować się nim, zajmują się jeszcze za pomocą terapii muzyką, bo ci, którzy nas odwiedzają, również z tego korzystają, bo często jest tak, że rodzic z innym dzieckiem zostaje w domu, a tutaj kolejne dziecko wymaga długotrwałego leczenia i przyjeżdżają do nas popołudniami i stąd muzykoterapia jest również po południu.
1: Dla rodziców, którzy no właśnie są w stresie, no bo to dziecko jest w szpitalu, za wcześnie się urodziło, czasem ma jakieś powikłania, to też dobrze wpływa na stan matek?
0: Ależ oczywiście, to wpływa na stan nie tylko naszego malucha, ale również mamy, opiekunów, czasami dziadkowie korzystają z tego, już nie mówię o personelu. Bo w momencie, kiedy zaczyna się muzykoterapia, oczywiście to jest wtedy, gdy wykonamy wszystkie procedury konieczne dla dziecka, gdy zostaną podane leki, gdy zostanie wykonane, no to wszystko, co z punktu widzenia medycznego jest konieczne, to wtedy pielęgniarki wcale nie wychodzą, siedzą na sali i poddają się tej terapii.
1: Czy to jest tylko ukulele i piosenki i śpiewanie, czy też na przykład, nie wiem, można posłuchać Mozarta, Bacha?
0: To wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchają rodzice i jaką muzykę lubią. Tu chodzi o to, żeby ta muzyka była delikatna, uspokajająca, relaksująca. Więc to nie może być nic ostrego, nic gwałtownego. Wiem, że w Warszawie, bo są tylko 3 miasta, w których jest profesjonalna muzykoterapia. Warszawa, gdzie są 2 szpitale, Ruda Śląska i Wrocław. I w Warszawie wiem, że na harfie gra muzykoterapeutka. No ale to jest duży instrument. Natomiast u nas jest to taki instrument, który Weronika jest w stanie przynieść ze sobą i zastosować dla naszych pacjentów.

0: Weronika Serwa, muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Prowadzimy sesję muzykoterapii dla Maxa. Z panią Zonią znamy się już chwilę, więc mamy wybrane konkretne kołysanki, konkretne utwory w języku angielskim, ale też w języku niemieckim, po to, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie odwzorować tą kulturę, tak? W której maluszek będzie się rozwijał, więc tutaj śpiewamy zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, no i też polskim, bo tata jest Polakiem. Więc działamy tak bardzo kulturowo. To jest właśnie jedno z takich założeń też muzykoterapii, żeby brać pod uwagę wszelkie preferencje rodzica. Chcę, żeby rodzicom było tutaj po prostu lepiej w szpitalu, żeby oprócz skupiania się na dziecku i na jego stanie zdrowia, mogli też chwilę pobyć sami ze sobą, skupić się na swoich emocjach i przeżyciach, żeby trochę nie tylko sobie to uświadomić, ale też w pewien sposób, bezpieczny sposób odreagować właśnie w towarzystwie muzyki, która jest bardzo kojąca i daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Co takiemu maluchowi daje taka muzykoterapia?
0: Jeśli stosujemy ją regularnie, to widzimy bardzo dobrze, że ona wpływa na parametry fizjologiczne dzieci. W momencie, kiedy mama zaczyna śpiewać, ten głos dla dziecka jest bardzo dobrze rozpoznawalny i ono reaguje w sposób kojący. Widzimy, że tętno jest odpowiednie, oddech się reguluje i to wszystko jest bardzo widoczne, powiedzmy tak dosłownie, na wszystkich kardiomonitorach, które są podłączone do maluszków. Muzykoterapia wcześniaków po prostu pomaga regulować ich stany fizjologiczne, ale też wspiera ten proces dalszego rozwoju. Przy czym też oprócz działania muzykoterapeutycznego dla dzieci działamy właśnie, tak jak wspomniałam, dla rodziców. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podczas naszej pracy brać pod uwagę obie strony, tak? Czyli nie tylko dziecko, ale też najbliższa rodzina.
1: I co dzisiaj robicie na zajęciach? Co śpiewacie?
0: Dzisiaj śpiewamy ulubione piosenki pani Zoni w języku angielskim. Jest to angielski odpowiednik naszej piosenki pani Janie. Mamy też Twinkle Winkle Little Star, też bardzo dobrze znana melodia u nas w Polsce. Będziemy korzystać też z bębenka morskiego, który znajduje się tutaj u nas w sali. Bardzo duży bębenek, który ma dwie membrany. Jedna jest zrobiona ze skóry, druga jest przeźroczysta. W środku mamy bardzo dużo małych kuleczek. Za chwilę, kiedy poruszymy tym bębenkiem, usłyszymy szum.

0: Nam, osobom dorosłym, może się to kojarzyć z szumem morza, może z jakimś padającym deszczem, ale w przypadku wcześniaków, które nie mają jeszcze takich skojarzeń, kojarzą one ten dźwięk jako wszelkie szumy w momencie, kiedy jeszcze były w brzuchu mamy, tak? Czyli szum wód płodowych, szum oddychania nawet. I jest to dla nich bardzo kojące, bo jest to dźwięk, który kojarzą, znają, rozumieją, więc chcą tego słuchać. W tym środowisku nowym, dźwiękowym, w którym tych dźwięków jest zdecydowanie wiele więcej, są te dźwięki głośniejsze i jest ich czasem zbyt dużo.
1: A ukulele?
0: Ukulele jest naszym towarzyszem bardzo delikatnym, które wspiera nas w śpiewaniu. Czasem ciężko jest rodzicom się otworzyć, żeby śpiewać, powiedzmy, solo. Jeśli jest to ukulele w tle, dodatkowo zachęca nas do tego śpiewania. Zonia, what do you want to sing? Max is sleeping.

0: To, co teraz mogliśmy zauważyć, to właśnie to połączenie mamy z Maluszkiem. To jest bardzo ważne też, że dzięki muzyce możemy tworzyć już tą więź emocjonalną i bliskość między rodzicem a dzieckiem, co jest tak naprawdę kluczowe dla później dalszego jego rozwoju. Więc właśnie ta muzyka, te kołysanki są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zachęcać rodziców i też pokazywać im, jak samodzielnie tą więź już od pierwszych tygodni nawiązywać.
1: Rozumiem, że to nie jest tylko dobra rada dla rodziców wcześniaków, ale w ogóle dla noworodków.
0: Tak, powiedziałabym wręcz jako muzykoterapeutka, że jest to zalecenie. Zalecam, żeby rodzice śpiewali dzieciom, nie odtwarzali muzykę, tylko śpiewali po prostu swoim głosem, taki jaki mają, bez względu na to, czy uważają, że dobrze śpiewają, czy nie. Głos rodzica dla dziecka jest najpiękniejszy.
2: Zdrowy Wrocław.
1: A ja przypomnę, że dla każdego dziecka, które urodziło się we Wrocławiu, czeka wrocławski pakiet Noworodka, czyli wyprawka wrocławska. I też zawiera muzyczny akcent, płytę CD, a tam uśmiechnięte piosenki przygotowane przez muzyków z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten album jest pełen takich ciepłych utworów, kołysanek i został dołączony do całego zestawu. A w zestawie można znaleźć maskotkę, czyli wrocławskiego krasnala. Kocyk dziecięcy z unikalnym wrocławskim motywem. Body, czyli ubranko dla niemowlaka. Książeczkę dla dzieci. Wrocławski abecadlik. Materiały informacyjne dla rodziny i kupony zniżkowe w ramach pakietu Nasz Wrocław. A kto może otrzymać taką wyprawkę? No, wyprawka przysługuje wszystkim noworodkom urodzonym we Wrocławiu, których rodzice lub opiekunowie złożą odpowiedni wniosek i mają czas aż do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam między innymi dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
6: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
6: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru.

0: Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często, to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
0: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabo słyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
0: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
0: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
0: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować

0: się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby. I gdzie jesteśmy? W jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
1: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie, więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób robić.
0: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
1: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo. BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
0: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury właśnie, żeby zadbać o tę dostępność u nich?
1: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób z spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, my widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby. Dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
0: Czy po kongresie coś zostanie?
1: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstów, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwostrawne.
0: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław. Klecińskiej 155.
2: Po reklamie.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam między innymi dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
1: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
0: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
1: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
0: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. Co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
1: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często, to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
0: Co im to daje? Co oni mówią?
1: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabosłyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
0: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
1: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
0: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
1: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
0: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
1: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
0: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby i gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
1: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób ją robić.
0: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
1: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo, BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych, ta oferta jest naprawdę bardzo bogata, jest z czego wybierać, tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
0: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury, właśnie żeby zadbać o tę dostępność u nich?
1: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, my widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby, dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
0: Czy po kongresie coś zostanie?
1: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstu, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwostrawny.
0: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj na miejską farmę. To takie miejskie pole warzywne, z którego plony trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach warzywa uprawiane są naturalnymi metodami. Warzywa z miejskiej farmy trafiają do 5000 osób, do 16 miejskich żłobków, 10 przedszkoli oraz placówek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Na farmie pracują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ta praca zwiększa ich szanse na rynku pracy. Na 3 hektarach uprawiane są ziemniaki, buraki, dynie, cukinie, marchew, fasolka szparagowa, pasternak, por, cebula, ogórek zielony, natka pietruszki, szczypiorek i koperek.
2: Eko Wrocław.
12: Pierwsza stacja to są wykopki. Zadanie polega na tym, że wykopujemy ziemniaki prosto z farmy miejskiej, które później ważymy. Zadanie jest trudne do wykonania, dla prawdziwych twardzieli. Dasz radę?
13: Tak.
12: Oczywiście. Lubisz kopać?
13: Tak.
12: Dlaczego?
13: No bo to jest ciekawe.
12: Wiesz, ile tych ziemniaków już wykopałeś?
13: Aż trzy.
12: A tu jest wyższa szkoła jazdy. Czy mogę dodać twojego ziemniaka do wykopalisk? Mogę? Bardzo proszę.
14: Jesień to jest taki moment, kiedy właściwie cała praca na miejskiej farmie dobiega, może nie końca, plony to teraz.
12: Teraz jest czas właśnie na plony, dlatego dzieci mają idealną atrakcję, żeby dzisiaj doznać właśnie tego, czego doświadczamy na farmie, czyli prawdziwe wykopki, żeby poczuć to, skąd biorą się nasze warzywa. Nie tylko z marketu i ze sklepu, ale właśnie, że są darem natury.
14: Przypomnijmy całą ideę miejskiej farmy.
12: Miejska farma to jest projekt, który właśnie skupia się na tym, żeby warzywa, które rosną w strefie miejskiej Wrocławia, wędrowały do wrocławskich placówek edukacyjnych i opiekuńczych, czyli do przedszkoli i do żłobków, żeby dzieci mogły jeść lepiej, jeść zdrowiej, a dzięki temu możemy realizować też działania edukacyjne, które uświadamiają naszych młodych wrocławian w tym, skąd właśnie pochodzi jedzenie.
15: Katarzyna Sokołowska, Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Uprawiamy warzywa w granicach miasta, pokazujemy, że to jest możliwe, że te warzywa mogą być zdrowe, mogą być wysokiej jakości. W dodatku pomagamy osobom, które z różnych przyczyn są długotrwale bezrobotne i nie mogą stać się samodzielne, przychodzą po zasiłek do MOPS-u. My proponujemy im alternatywę, czyli przyjazd na miejską farmę, zdobycie tam pod okiem ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego kompetencji w nowym zawodzie ogrodnika i dzięki temu spróbowanie swoich sił w nowym zawodzie. Dodatkowo dbamy o środowisko, ponieważ plony, które uzyskujemy na miejskiej farmie, trafiają do żłobków, przedszkoli, DPS-ów, samochodem elektrycznym i ograniczamy zanieczyszczenia CO2 z transportu. To jest ważne, żeby pokazywać, że to nie jest tak, że żywność przywozi się do miast tylko z terenów wiejskich. My wszyscy, jako mieszkańcy dużego, aglomeracyjnego miasta, możemy uprawiać żywność. Wystarczy do tego czasami grządka na balkonie, czasami doniczka na parapecie. My na miejskiej farmie pokazujemy, jak to robić na wielką skalę i zachęcamy przez to do wspierania rolników z okolicy, ale pokazujemy też, że każdy z nas ma codzienny wpływ na to, jakie produkty wybieramy, czy właśnie tych rolników w okolicy Wrocławia mamy i możemy w dodatku właśnie przekazywać im kompetencje, jak uprawiać w takiej prostej formie, na przykład na swoim balkonie pomidorki, które później fantastycznie smakują w naszej własnoręcznie zrobionej sałatce. To jest podstawa zdrowia nie tylko naszego, naszych mieszkańców, ale także środowiska naturalnego, bo dzięki ogrodnictwu uczymy wrażliwości na przyrodę, na to, żeby ją dbać, na to, żeby pomyśleć, co daje nam ta ziemia, z której możemy się wyżywić.
14: To też się wpisuje i w politykę Unii Europejskiej i w ogóle w politykę myślenia bardziej ekologicznego, takiego właśnie bliżej ziemi.
15: Oczywiście, że tak. O ekologii już od jakiegoś czasu rozmawiamy i wydaje się, że to nie jest temat obcy, ale żywność w mieście i uprawianie żywności w mieście jeszcze ludzi dziwi. Więc my staramy się otwierać nowy temat do dyskusji. Staramy się przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców przez to, żeby nigdy nie zabrakło im zdrowej, wysokojakościowej, dobrej żywności. A w tym pomaga nam realizacja właśnie takich projektów jak Miejska Farma Wrocław. W dodatku to ważne, że Wrocław jest sygnatariuszem takiego zobowiązania unijnego, które nazywa się Pakt Mediolański. I my w ramach podpisu właśnie paktu zobowiązaliśmy się do troski o nasz lokalny system żywnościowy i ta troska nie jest tylko teoretyczna, że mówimy, kto coś mógłby zrobić, tylko sami pokazujemy w praktyce, jak możemy zmieniać nasze miasto, żeby właśnie myśleć o tym, że to nie jest tylko duże miasto, w którym możemy rozwijać technologię, możemy budować drogi, to wszystko oczywiście jest ważne, ale musimy też zadbać o dostępność terenów zielonych, a tereny zielone to także rośliny jadalne, nie tylko ozdobne i tak zataczamy koło do miejskiej farmy i do rozmowy o żywności.
14: To jest... Ja mam takie wrażenie, troszeczkę powrót, bo jak sobie przypominam takie czasy dzieciństwa, no to dziadkowie jednak mieli ogródki działkowe, uprawiali na tych ogródkach działkowych i pomidory, i ogórki, i kalarepki, i rzodkiewki, które absolutnie zupełnie inaczej smakowały niż te ze sklepu, i truskawki, które po prostu były nie do podrobienia. Potem o tym zapomnieliśmy.
15: To, o czym pani mówi, to mówiąc wprost, my w tym projekcie nie odkrywamy Ameryki. My się staramy właśnie realizować inicjatywy, które spowodują, że ta wiedza nie zaniknie. No niestety mamy coraz mniej osób, które pamiętają jeszcze o tym, że nasze nawet bloki otaczały rodzinne ogródki działkowe, na których nie było basenów rekreacyjnych i nie były posadzone tuje, ale przede wszystkim były jabłonki, były grządki, z których nasze babcie właśnie czy dziadkowie przygotowali później w sezonie świeże obiady. Natomiast takie warzywa i owoce można też śmiało wykować i przechowywać właśnie smak wiosny czy lata na zimę. Do tego zachęcamy, tej wiedzy staramy się nie stracić. Na miejskiej farmie uprawiamy bardzo różne warzywa. W tej chwili mamy aż 13 rodzajów. Są to buraki, ziemniaki, dynie, cukinie, pasternak, kalarepa, por, cebula, więc naprawdę cały przekrój możliwości. My uczymy, jak te warzywa rosną, pokazujemy, jak naprawdę wygląda ziemniak. Niektóre dzieci czasami mylą go z kiwi, co pokazuje właśnie, jak w dużych miastach ta wiedza zanika. Do tego zachęcamy też naszych mieszkańców, żeby po prostu odważyli się i zobaczyli, że smak jest nieporównywalny. Jeżeli zadbamy o to, co jemy, to nie tylko my będziemy zdrowi, ale nasze środowisko również.
7: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci. Warsztaty, które realizujemy na farmie miejskiej, mają pokazać właśnie dzieciom, skąd pochodzi jedzenie, czyli pokazać tą zmianę od małego nasionka do wielkiej zmiany, żeby dzieciaki uczyły się właśnie szacunku do jedzenia, tego, jaka jest wykonana ciężka praca, żeby ten ziemniak trafił na nasze stoły.
14: Dlaczego to jest ważne?
7: Dlatego to jest ważne, bo większość dzieci myśli dzisiaj, że warzywa, owoce pochodzą ze sklepu, a prawda jest taka, że to jest ciężka praca, którą wykonujemy każdego dnia i uczymy dokonywania też świadomych wyborów, żeby wybierane były nieprzetworzone produkty, tylko warzywa prosto z farmy miejskiej Wrocław.
14: Jakie warsztaty im oferujecie? Co poznają?
7: Warsztaty na miejskiej farmie Wrocław polegają na tym, żeby pokazać dzieciakom praktyczne podejście do gotowania, do tego, co się znajduje na farmie. Czyli na przykład robimy pastę z marchewki, pastę z cukinii, dodajemy zawsze magiczny składnik i zachęcamy dorosłych do tego, żeby razem z nami odkrywali te smaki, ale też odwiedzamy mieszkańców farmy, takich jak owieczki, żeby też dzieci dowiedziały się, czy mleko może być od owcy, czy tylko ser.
14: Wiosna na takiej farmie, no to rozumiem, sianie, sadzenie, robota. Lato już pierwsze zbiory, jesień też, no zwłaszcza te dynie, ziemniaki i tak dalej. A w tych takich późno jesiennych miesiącach, zimowych miesiącach, co się dzieje na farmie?
15: Nasi uczestnicy pracują na farmie przez cały rok, bo mówiąc wprost, tak wygląda robota rolnika i ogrodnika. Zimą jest co robić, bo już zimą trwa produkcja rozsad, pierwsze wysiewy, które później rosną w szklarni i my już w odpowiednim etapie wzrostu wsadzamy je, mówiąc kolokwialnie, do ziemi na wiosnę. W ten sposób zwiększamy też efektywność, że nie ryzykujemy, czy nasionka, które wysiejemy w ziemi, na pewno nam wzrosną na wiosnę. My już przygotowujemy roślinkę w nieco wyższym stadium rozwoju, więc szklarnie kwitną wtedy pierwszymi zielonymi właśnie warzywami, które przygotowujemy. W dodatku jest cała masa pracy związanej z przerobieniem gruntu, jakby zadbaniem o to, żeby grunt miał chwilę na odpoczynek, więc tam trzeba ręcznie przekopać ten grunt, sprawić, żeby te warzywa, część warzyw w ogóle zostawiamy w gruncie po to, żeby one się tam rozłożyły i ten grunt odżywiły, więc jest także praca na zewnątrz, oczywiście jak tylko pozwalają warunki pogodowe, no bo jak jest śnieg i mróz, to wtedy przechodzimy do szklarni. Ale zima to jest właśnie taki moment, w którym planujemy cały nowy sezon, przygotowujemy wysiewy, przygotowujemy rozsady i ten czas bardzo szybko ucieka i wcale nie jest leniwy, bo na wiosnę już ruszamy pełną parą i start sezonu to zawsze dużo roboty.
14: Duża jest ta farma?
15: W tej chwili farma to są 3 hektary. Z 3 hektarów, może żeby to sobie właśnie łatwiej wyobrazić, jesteśmy w stanie pozyskać ponad 60 ton żywności. Farma realizowana jest od 2024 roku i zaczynaliśmy od 2,5 hektara, więc ten wzrost nie jest wcale jakiś spektakularny, ale spektakularna jest liczba osób, które korzystają z tych plonów, bo w tej chwili to ponad 5 tysięcy naszych mieszkańców, najmłodszych i najstarszych, w 37 placówkach. Mówię o żłobkach, przedszkolach i DPS-ach. Od początku, kiedy projekt funkcjonuje, zebraliśmy już 125 ton wysokojakościowej żywności i dodatkowo właśnie Fundacja Mniej Więcej, która odpowiada za transport tych plonów samochodem elektrycznym do żłobków i do przedszkoli, przetwarza ewentualne nadwyżki. Jeśli coś nie schodzi nam na bieżąco, to oni przygotowują z tego posiłki dla swoich podopiecznych. Są to samotni, schorowani seniorzy, którzy nie są już w stanie samodzielnie wyjść na zakupy, a co dopiero przygotować sobie pełnowartościowego posiłku. I z tym tych warzyw jeszcze starczyło nam na 15 tysięcy porcji takich posiłków dostarczanych bezpośrednio do seniorów.
16: Wiktoria Szewel.
0: Co dzisiaj serwujecie?
16: Dzisiaj serwujemy krem z zupę z dyni. Do tego mamy ziemniaczek gotowany z twarogiem. Do tego mamy buraczki pieczone z czarną porzeczką i korzennymi przyprawami. I ciasto marchewkowe. I nasze pikle, wiklowane buraki i ogórki z imbirem. Wszystkie produkty, które dzisiaj serwujemy, pochodzą z farmy miejskiej. To są ekologiczne warzywa, które dostarczamy do żłobków i przedszkoli we Wrocławiu.
0: Czy ja jako taka ogrodniczka z rodzinnych ogrodów działkowych Dolinka mogłabym się czegoś nauczyć? I gdzie znaleźć takie informacje, które może zamieszczacie gdzieś? Może jest jakiś taki poradnik dla miejskich ogrodników?
15: Przede wszystkim zaproszę tutaj na Wrocławskie Forum Żywnościowe. Tam dzielimy się wiedzą i na przykład dystrybuujemy takie poradniki właśnie nie tylko miejskiego ogrodnika, ale także miejskiego konsumenta, bo pamiętajmy, że my te wybory dokonujemy codziennie, więc ważne jest też, co kupujemy, od kogo, skąd pochodzi żywność, którą spożywamy. Więc to jest jedno miejsce. Drugie miejsce oczywiście też na stronie wrocław.pl w zakładce Zielony Wrocław. Są takie informacje o poprzednich sezonach farmy i wiedza, którą się dzielimy, pozyskana od ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Podstawowa dotycząca tego właśnie, jak uprawiać warzywa na swoich balkonach albo w ogródkach. W tej chwili już przerabiamy temat wykopków ziemniaków. Pokazujemy, jak to wygląda. Dzielimy się sadzonkami pietruszki. Tam jesteśmy też na przykład z ekspertami z uniwersytetu, którzy pozwalają korzystać ze swojej wiedzy i udzielają absolutnie indywidualnych porad ogrodniczych. Dzielimy się sadzonkami cukinii. Pokazujemy właśnie, jak najlepiej takie warzywa uprawiać. My jesteśmy jeszcze cały czas w fazie rozwoju tego projektu i najwięcej działań mamy w tej chwili przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców, czyli mamy warsztaty praktyczne dla dzieci w żłobkach, gdzie nasza fundacja też przyjeżdża do najmłodszych i oswaja ich w ogóle z warzywami, że to może być bardzo fajne i smaczne. Później prowadzimy warsztaty na miejskiej farmie, gdzie powstała specjalna strefa edukacji. Do niej zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i tu dziś też mamy wyjątkową wystawę, która ma nam dorosłym trochę otworzyć oczy i uruchomić naszą głowę i wyobraźnię, że warzywa mogą rosnąć w mieście. Dzieci dostały fantastyczne zadanie, żeby wybrać charakterystyczne budynki Wrocławia i wkomponować tam warzywa, dlatego nie zdziwią nas pomidory czy fasola, które oplatają iglicę, albo właśnie warzywa, które rosną na dachu hali. To wszystko pokazuje, że dzieci potrafią sobie dużo bardziej wyobrazić miasto pełne żywności niż dorośli. I te dzieci, które wygrały w tym konkursie, będą mogły pojawić się u nas właśnie na miejskiej farmie w naszej strefie edukacyjnej z warsztatami. A dla dorosłych takie profesjonalne szkolenia, to myślę, że musicie Państwo jeszcze poczekać do kolejnego sezonu. Od przyszłego roku mamy już plan na to, że będziemy się prawdopodobnie w salach pojawiać z takimi warsztatami praktycznymi, na które będzie się można zapisać i uczyć miejskiego ogrodnictwa.
2: Ekologia we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu jest około 160 rodzinnych ogrodów działkowych, które łącznie mają powierzchnię ponad 1400 hektarów. Jest więc sporo miejsca, żeby nie tylko odpoczywać na trawce, ale też uprawiać pomidory, ogórki, marchewki, pietruszki, truskawki i maliny. A miasto wspólnie z Polskim Związkiem Działkowców wdraża program tzw. otwartych bram. To znaczy, że będzie można iść na spacer na ogródki działkowe.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Strzelnice są już w niektórych szkołach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk – strzelnica w każdej szkole. 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich jest też Wrocław.
2: Edukacja we Wrocławiu.
18: Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
19: Dolny Śląsk – strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakończane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk Strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek, żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego, sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, środków wpłynęło, znaczy wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia, zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
18: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
20: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycko.
18: Co to jest za sprzęt?
20: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta takiego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
18: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do z takiej klasycznej broni?
20: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
18: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
20: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobna, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światolaserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
18: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
20: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. I on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
19: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
18: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
19: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie, gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej.
2: Istotne dla Wrocławia.
18: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
4: Szkoda, że w tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów, że uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku. Sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka szczelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć. I bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok, więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
18: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała między innymi jedna szkoła z Wrocławia.
3: Magdalena Wysowska-Rańda, jestem dyrektorem 11 liceum we Wrocławiu.
18: Proszę wyjaśnić, na co Państwo dostali i ile pieniędzy?
3: Nasza szkoła uzyskała bardzo duże fundusze, z czego bardzo się cieszę. Jest to 80 tysięcy na zakup strzelnicy laserowej, która składa się z 12 stanowisk. Będą to też dodatkowo właśnie broń, repliki broni, 6 broni długiej i 6 broni krótkiej.
18: Mhm. Czyli maksymalna kwota. Dlaczego Państwo się starali o to?
3: Wymyśliliśmy sobie ostatnio, nie wiem, już chyba 2 lata temu z dyrektorami, że zakupimy jako 3 szkoły, znaczy miasto nas zasponsoruje, ale kupiliśmy jako 3 szkoły jedną taką strzelnicę. Nie chcę skłamać, chyba 2 stanowiska tylko były i szkoła między szkołą sobie je wypożyczała. Sprzęt zaczął się nam psuć, bo wiadomo, jak nie ma dbania jednej szkoły o to, no to ciężko było utrzymać to w dobrym stanie. Sprzęt się psuł i nie sprawdziło się to. A jednak, tak jak wiem, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju i na świecie, takie zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uważam, ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że to w tej puli jestem jako jedyna ze szkół średnich we Wrocławiu wybrana, że nasz projekt przeszedł te eliminacje i cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne z bezpieczeństwa, które nauczą właśnie tych zasad bezpieczeństwa naszą młodzież, taką koncentrację, opanowanie, to są bardzo ważne cechy i bardzo się cieszę, że jest mi to dane, że dzieciaki będą mogły się tego uczyć. To jest normalnie w ramach podstawy programowej z edukacji bezpieczeństwa. Poświęca na to akurat nie salę gimnastyczną, ale mam dość dużą aulę w szkole, która posiada wielką białą ścianę, na której właśnie będę mogła zrobić ekran i te stanowiska rozstawić.
18: Skoro Państwo mają już doświadczenie z takim strzelaniem, jakie było zainteresowanie uczniów? Czy oni chętnie się do tego ogarną?
3: Bardzo. Bardzo chętnie. Młodzież zawsze się kłóciła, kto pierwsza. Mieliśmy tylko 2 stanowiska. Czasem właśnie jedno było uszkodzone, więc tylko jedno działało. Więc jest duże bardzo zainteresowanie młodzieży.
18: I to jest tak, że to będzie dla uczniów wszystkich klas?
3: W projekcie, tak jak zaproponowałam, w podstawie programowej jest to tylko w klasach pierwszych, ale pisząc wniosek do tego projektu, uwzględniłam wszystkie dzieci naszej szkoły, będę robiła różnego rodzaju zawody. Zaproponowałam także w trakcie drzwi otwartych, nawet dla osób z zewnątrz, w sposób bezpieczny przy osobach, które są do tego przeszkolone, będą prowadzone takie różnego rodzaju, no powiedzmy, zawody, żeby pokazać tę broń jak największej, najszerszej liczbie osób.
18: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc amunicji, a jak mówili nasi goście, takie strzelanie nie wywołuje też hałasu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
22: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
23: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o szkołach i o tym, jak zmienia się edukacja we Wrocławiu. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
6: Edukacja we Wrocławiu.
0: Demografia nie pozostawia nam złudzeń i dzieci rodzi się mniej, w związku z tym coraz mniej jest ich w przedszkolach, coraz mniej zacznie chodzić do szkół. A po drugie, coraz więcej dzieci ma orzeczenia o autyzmie, o zespole Aspergera, o różnych innych potrzebach. Jak miasto próbuje się dostosować do tych zmian?
24: Tak jak pani redaktor powiedziała, jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda wrocławska edukacja. Też należy pamiętać, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są tworzone centralnie dla całej Polski. Musimy w ramach tego przygotować najlepszą ofertę dla naszych mieszkańców. Oczywiście obserwujemy wszystkie wskaźniki demograficzne, analizujemy trendy, jakie są i to, co się dzieje we wrocławskiej edukacji, już z dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do potrzeb, do tych zmian, które się dzieją. Trzeba pamiętać, że to nie jest rewolucja, to nie jest projekt na jeden rok, tylko to są powolne zmiany i powolne ich wdrażanie. Po pierwsze, te zmiany zachodzą powoli, bo to każdy rocznik jest nieliczny już od jakiegoś czasu. Teraz te mniej liczne roczniki wchodzą do przedszkoli. W szkołach podstawowych dopiero powoli odczuwamy mniejszą liczbę dzieci i to też trzeba patrzeć na Wrocław nie jako na jednolitą strukturę, tylko też pamiętajmy, że centrum nieco się wyludnia, a dużo dzieci mamy na obrzeżach, także to też nie jest tak, że nowe szkoły nie są potrzebne we Wrocławiu. Na przykład uruchomiliśmy w tym roku duży zespół szkolny przedszkolny Przyjaciół Zwycięskich, który był wiele lat oczekiwany, także Wrocław to taki żywy organizm, gdzie nie można zastosować jednego wzoru, jednego szablonu, tylko te zmiany musimy wprowadzać bardzo powoli. Oprócz tego, że mamy mniej dzieci w skali całego wrocławskiego systemu, to mamy dużo więcej dzieci z orzeczeniami. Wzrost w ciągu ostatnich 4 lat szkolnych to jest blisko 100%, to jest około 80%. No nie możemy tak tego zostawić, oczywiście udawać, że tego nie widzimy. Taka jest rzeczywistość. I korzystając może trochę z tego trendu, który się pojawił, czyli że mamy nieco więcej przestrzeni w centrum miasta, staramy się tworzyć oddziały specjalne, oddziały integracyjne. Zaczęliśmy to robić w naszych przedszkolach już jakiś czas temu, bo znów utworzenie takiego oddziału to nie jest tak, że wymyślimy dzisiaj i zostanie to wdrożone, to tylko trzeba specjalistów, do tego trzeba specjalnie przygotowanej przestrzeni, mniejszych sal. Też pamiętajmy, że to nie jest grupa 25-osobowa, tylko w zależności od potrzeb dzieci od 4 do 8. Mamy już takie pierwsze doświadczenia. Mamy też doświadczenia z dialogiem i rozmowami z rodzicami, bo pierwsze takie oddziały otwieraliśmy, to spotykaliśmy się tak trójstronnie, przedstawiciele przedszkola, departamentu i rodzice i przekonywaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Na początku oczywiście w takich

0: znaczy nauczyciele i osoby, które z nimi pracują, mają możliwość skupienia się na ich potrzebach i tylko ich potrzebach. To jest tylko mała garstka dzieci, także mają pełną uwagę osób, które z nimi współpracują. Też te przestrzenie są inne, nieco mniejsze, na przykład dzieci z autyzmem, no myślę, że nie, jest udowodnione, nie lubią takich dużych przestrzeni, hałasu. Mają wyodrębnione w swojej sali, na przykład w przedszkolu 109 przy Nowowiejskiej, gdzie takie pierwsze oddziały tworzyliśmy, mają swoją osobną salę wyciszeń, która przylega do tej sali lekcyjnej. Też wyszkolenie kadry, to nie jest tak, że każdy nauczyciel może takie, z takimi dziećmi pracować. Oni też się szkolą, doszkalają. Te placówki, które są wybierane, to nie tylko chodzi o lokalizację, czy jest mniej dzieci, ale też kadra musi chcieć to robić, bo praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no jest to nieco inna praca. Nie chciałbym tego nazwać misją, bo to trochę jest takie nadużywane pojęcie, tak, czy już można powiedzieć frazes w edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby tylko ludzie z misją tam pracowali, ale no jakieś predyspozycje do pracy w taki, z dziećmi o specjalnych potrzebach trzeba mieć.
1: Jak to się układa liczbowo? Jakie potrzeby mają te dzieci we wrocławskich placówkach? Najwięcej mamy dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają potrzeby?
0: Tak, zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami to są orzeczenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera. Dlatego też widząc te statystyki, tak, te dane, decyzja nasza nie mogła być inna, aniżeli utworzenie szkoły, takiego centrum dla dzieci z autyzmem przy ulicy Zachodniej. Ta placówka powstanie na bazie istniejącej szkoły, która tam funkcjonuje, no ale znów, jest to w miarę centrum Wrocławia, dzieci tam jest coraz mniej. Okoliczne szkoły mogą spokojnie z bliskiej odległości przyjąć dzieci, które do tej pory chodziły do dwunastki w kolejnych latach i tam chcielibyśmy zrobić kompletną przebudowę, zmniejszyć salę i przygotować taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia placówkę dla dzieci z autyzmem, bo widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość korzystania z miejskiej oferty, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana i też chcielibyśmy ten standard po prostu wrocławski wyznaczyć i żeby wszyscy inni, którzy taką edukację prowadzą komercyjnie czy na zasadach publicznych, to żeby równali do naszego poziomu.
1: No to najwięcej jest dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają jeszcze potrzeby?
0: No oczywiście mamy też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzieci niedowidzące, niedosłyszące. Oczywiście dużym odsetkiem są też dzieci z niedostosowaniem społecznym. Czyli to są te sytuacje, które niestety są najbardziej medialne i które gdzieś tam się przybijają, czy to w radio, czy w telewizji, czy w rozmowach rodziców. To są po prostu dzieci, które mają trudność w przebywaniu z rówieśnikami w jednej klasie. Jak jest dzieci 25 bądź więcej, w zależności też od poziomu edukacyjnego, dzieci mają orzeczenia, tak, no po prostu nie są w stanie funkcjonować tak jak inni w takich regularnych klasach. No tworzy to konflikty. Niestety często dochodzi do takiego ostracyzmu, wykluczania tych dzieci. Ta nasza oferta ma też spowodować to, że będziemy mogli odpowiedzieć na tą potrzebę, będziemy przekonywać rodziców, żeby skorzystali z tego, co będziemy przygotowywać, bo to będzie tylko dla dobra ich dzieci. Taka sytuacja idealna, no na przykład na poziomie przedszkoli, bo to akurat też jesteśmy najbardziej zaawansowani na tym etapie. To jest taka, że mamy oddziały integracyjne, mamy oddziały specjalne i oddziały masowe czy regularne. Dzieci w zależności od potrzeb mogą migrować między tymi zespołami. Dziecko, które potrzebuje więcej uwagi, będzie w tej grupie mniej licznej. Jeżeli zacznie lepiej funkcjonować, czy rodzice ocenią, że już może być w większej grupie, trafi do znów mniej licznego, aniżeli regularny oddział integracyjnego, tak żeby wchodzić w te interakcje także z innymi dziećmi, większe. No docelowo może będzie w grupie regularnej, tak tej masowej, gdzie nie będzie już żadnego problemu z funkcjonowaniem i będzie, tak jak inni, chodzić na co dzień do przedszkola, czy później do szkoły.
1: W takiej po prostu zwykłej klasie, w której jest dziecko ze szczególnymi potrzebami, bardzo często, albo najczęściej, potrzebny jest taki nauczyciel, który wspomaga to dziecko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Bo rozumiem, że skoro tych dzieci jest więcej, to i takich nauczycieli wspomagających też potrzeba więcej.
0: Tak, oczywiście. Jeżeli orzeczenie czy dokument, który wystawia poradnia, mówi o tym, że dziecko potrzebuje nauczyciela współorganizującego bądź pomocy nauczyciela, bo też w zależności od tych potrzeb dziecka, to oczywiście takie zgody miasto wydaje. Z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście inną kwestią jest znalezienie takiego nauczyciela, ale no to też już widzimy zmianę trochę trendu, że tych wakatów w skali miasta jest coraz mniej. Dzieci są zaopiekowane pod tym kątem, tylko znów pytanie, tak, czy mając klasę, nie wiem, pierwszą, drugą czy trzecią szkoły podstawowej, gdzie ten skład i nauczyciel jest stały, no to mamy współorganizującego, tak? Okej, jest jedno dziecko, ale jak już mamy tak dwójkę, takie dzieci, trójkę, no to wiadomo, że takich trzech

0: No właściwie nie będzie, bo to też już logistycznie jest trudno zorganizować, czy nawet taką lekcję poprowadzić.
1: Właśnie dla was, dla organizatora, to też jest wyzwanie.
0: Czyli to myślę, że bardziej dla dyrektora szkoły, nauczyciela, bo to jest na co dzień oni pracują z dziećmi i rodzicami. Dla nas to jest wyzwanie logistyczno-finansowe, bo musimy finansować po prostu dodatkowe etaty. Tak jak też cała organizacja, tak jak jest cała edukacja zorganizowana, niestety tych środków zawsze jest za mało. Miasto dopłaca do edukacji połowę, blisko połowę środków.
1: W ogóle to jest zawsze największa część w całym budżecie miejskim, ta edukacja, dobrze pamiętam?
0: Tak, jest to największa pozycja budżetowa wrocławskiego, wrocławskich wydatków. W tym roku już zamykamy budżet i będzie to prawie 4 miliardy złotych po wykonaniu, także to jest naprawdę ogrom pieniędzy. No ale też duża baza klientów, bo tak musimy powiedzieć, no dzieci, które są w naszych szkołach i rodzice, to są nasi klienci.
1: Troszkę chciałabym powiedzieć o przestrzeni, bo te szkoły też powolutku się zmieniają. Pojawiają się na przykład takie miejsca wyciszenia i to nie tylko dla właśnie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ale też po prostu dzieci, uczniowie zwykłej miejskiej podstawówki mogą w takim trudnym momencie po prostu tam odetchnąć.
0: Tak, to prawda. Myślę, że każdy uczeń, a też każdy z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje chwili, żeby złapać oddech i żeby oczyścić umysł, bo tych bodźców, których doświadczamy na co dzień, w każdej chwili jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na szczęście odpadł nam jeden szkolny bodziec, czyli telefony, bo w tym roku został wprowadzony zakaz używania telefonów w szkołach, no co bardzo czekaliśmy, bo do tej pory robiliśmy takie, może nie zakazy, ale takie działania, które zniechęcały do korzystania z telefonów w szkołach oddolnie, no ale to nie miało takiej mocy prawnej, żebyśmy mogli to egzekwować, to było na zasadzie takiej umowy społecznej szkolnej. I tak, tworzymy miejsca w szkołach, dyrektorzy tworzą takie odpoczynku, tak, dla uczniów. Znów jest to związane z tym, że taka przestrzeń się pojawia, bo tych uczniów jest nieco mniej, bo do tej pory wszyscy nasi dyrektorzy skupiali się na tym, żeby zapewnić odpowiednią liczbę sal lekcyjnych dla uczniów, tak żeby nie było dwóch zmian w szkołach.
1: Co się znajduje w takim miejscu odosobnienia, w takim miejscu spokoju, gdzie uczniowie mogą się wyciszyć?
0: No są to przeważnie wygospodarowane albo sale, które były salami językowymi, salami lekcyjnymi, czy jakieś kąciki takie na uboczu wydzielone z korytarza. Często są to przestrzenie tworzone wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami. Bardzo często są to działania inicjowane w ogóle oddolnie przez uczniów, że to oni wyszli z taką propozycją czy potrzebą, że takiej przestrzeni potrzebują i to oni to projektują. Oczywiście pod nadzorem dorosłych i gdzieś pewnie według ich wytycznych, ale takie miejsca powstają. No są to przeważnie jakieś fotele, siedziska, pufy, spokojne, wyciszające kolory, czasami jakaś sztuczna trawa na podłodze, żeby było po prostu milej dla stóp, jeżeli tam się ktoś przemieszcza. No będą są zasady wprowadzone ciszy, bo to nie jest miejsce, żeby nie wiem, bawić się czy grać w jakieś gry ruchowe, tylko to jest miejsce, żeby właśnie odpocząć, poczytać książkę, może w słuchawkach przyjść, posłuchać jakiejś muzyki relaksującej. Jakby no tych pomysłów myślę, że jest bardzo dużo. Takich przestrzeni już powstało w wrocławskich szkołach podstawowych ponad 50. W większości to są właśnie takie miejsca wyciszeń, pokoje wyciszeń, ale też nasi dyrektorzy zakupują takie kabiny wyciszone i one po pierwsze mogą służyć do takich zajęć indywidualnych z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, do spotkań z rodzicami, bo też nieczęsto jest taka przestrzeń, gdzie można prywatnie z kimś porozmawiać na tematy szkolne czy prywatności. Ale też a propos tej ciszy, mamy taką dużą innowację. W tym roku to już wspomniany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Tam są zastosowane szeroko bardzo rozwiązania akustyczne i tam jak się wchodzi do szkoły, to po prostu czuć taką ulgę dla umysłu i słuchu i jest naprawdę, jak oczywiście na szkołę, spokojnie, bo jak szkoła się kojarzy z takim gwarem i tym dźwiękiem odbijającym się od każdego elementu, to tam naprawdę jest względna jak na szkołę cisza i tak myślę, że człowiek jest bardziej zrelaksowany wychodząc, czy nauczyciel, czy uczeń z takiej szkoły, aniżeli z innych.
1: Mam takie wrażenie, że zaczynamy troszeczkę jednak myśleć o tych potrzebach dzieci i co jeszcze jest do zrobienia, na co jeszcze trzeba będzie zwrócić w przyszłości uwagę.
0: Myślę, że takim dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest zorganizowanie tego typu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach edukacyjnych. Bo teraz rozmawialiśmy o przedszkolach, szkołach podstawowych, a są jeszcze przed nami szkoły ponadpodstawowe, gdzie teraz właśnie przechodzi, no nie wiem czy wyż, ale na pewno półtora rocznika, które było, jest teraz w klasie maturalnej. Także te szkoły ponadpodstawowe są bardzo obciążone. Też musimy pamiętać, że jako Wrocław jesteśmy stolicą regionu, również edukacyjną. Mamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe w regionie, które przyciągają dużo uczniów, bardzo dużo uczniów.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miejskim Marcin Miedziński.
2: Istotne dla Wrocławia.
1: A ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Jest w sumie 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponad osiedlowych. Wejdźcie na stronę, zobaczcie jakie są propozycje w tym roku i zagłosujcie.
2: Reklama.
3: Cześć siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekend do Nalo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, weekendowe Melo, fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy dzień gier planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom, tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta, na przykład zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet, już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mac Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne. 5,5 miliona obserwujących na Instagramie. Biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo. Zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze, łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dużo dobrego!
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce.
11: Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
19: Czyta lektor AI.

0: Michelinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

Łowcy gwiazd, Cleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno do repertuaru tego jegomościa zaglądamy z wielką radością. Zrobimy to już teraz, razem z Marlonem Hofstadem w numerze Catch Up. Zróbcie głośniej.

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Meloradiu. Tak gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesiennie, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi. I za chwilkę tak będzie.

0: bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej, od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
5: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
6: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Meloradio. Poka, cześć. Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. Na dole jest komunikator. Ślijcie głosówki.

4 to the floor of Offenbach niesie w stronę dobrego melod. Dzisiaj o 20 ruszamy, przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. PlayerMeloradio.pl, tam pełny line-up. Możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku, jedno oczko wyżej. Czyli ta trzynastka w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequencies, Paraiso, ależ on się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie, albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie i nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, To of Law, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
22: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czyta lektor AI.

0: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Melo Radia, parę stówek może być twoje, wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia, a to już Fisher Rain w Melo.

0: Weekendowy Melod jest to i Chain z numerem Hard to be Around. Tak gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe, dr Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: wejść na eventim.pl.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chlebotyki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
17: Ktoś powiedział pyszne.pl.
18: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
19: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
20: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
22: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu. 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Komfort, najlepsze, łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej, Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike, już teraz. Thank you. Gramy głośno.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love, Eben i Zibizu w Melo Radio. To weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11, bo jutro po raz kolejny o 10 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochody.allegro.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
3: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki niżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux. Od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwarte w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
8: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
7: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
8: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
7: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
9: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
11: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
13: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

To A-Log, The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo, dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs, DJ Mag. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me, Felix Janiszaus w Melo Radio, to weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już od 13 zagramy!
0: Bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato. Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce modelki Włodarski punktualnie o 13 w Melo.
2: Reklama. Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsce

0: Za Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
8: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 kilometry dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155. 5. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
0: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
24: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie. Opoka, cześć.

Silva Bomba on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized w Melo.

0: Sexy Magic, K3L, Paco Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio, a za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po Melo Skiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podejmij wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
10: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
19: doradczyni klienta.
18: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
20: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
22: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii. Z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
23: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podejmij mi wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybrałam babcią.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

to promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystko.

0: wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
2: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
1: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
2: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
1: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
4: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99.

0: haczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Siemanko, to weekendowe Melo. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy. To jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej. A my już wam gramy. Opoka, cześć.

Liwka poza tobą nic, dziś weekendowy Melo, zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, a o to kogo kto lubi, ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: W oryginale Kygo, ale remix Taking Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w Meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to twój.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
0: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
3: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
0: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
3: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
0: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: tylko do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. O reklamie.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek, tak gramy wam w Weekend Melo w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, uwaga, aż 48 kilometrów długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą Happiness is So Sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: Zgaduj, na którym miejscu byli w rankingu top 100 DJs DJ Mac. Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Na pierwszym
0: Guetta, Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel?
0: Ciekawe, jak będziecie czuć się jutro o godzinie 10. Zapraszam na after. Bądźcie koniecznie. Do usłyszenia. Hej.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Duże wyzwanie.
1: Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
7: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
9: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
10: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
9: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
10: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
9: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamo, ten bohater jest dziwny.
15: Nie lubisz go?
14: Lubię i to jest najdziwniejsze.
16: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską na konsolę.
4: Ty taką najpopularniejszą. 200 zł w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy before przed dobrym melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life is Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: O reklamie.
6: Tak gramy.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski do, nazwijmy to, znajomej. No to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu, chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce, Matt Bukowski i Natalia, Grawitacja.

0: Years and Years in Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Sprawdzamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Axwell Libonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Sibul się pojawi, przed nami też Fuchajliwka i Enklawa, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, zapinamy pasy, no i ruszamy.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Tu Kola już się przymiadona, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 27 minut po 16, a za chwilę powiem wam, co można zrobić z połączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty! Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
21: Codziennie niskie ceny.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okno albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kulkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.

0: sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
8: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Możesz płacić telefonem, gadać.

Program jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że... jesteś zwycięzcą! Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora. Waldek Darłak.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla was najlepszą muzę, Turn the Lights Off. Na początek Konrad Fraczek, witajcie.

All of my love w Melo 14 minut po 17 to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. No oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. A Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiesto i Hard to be Around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17 na dworze. Dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl /zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
21: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
22: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwin swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: formy oszczędzania zawsze łapią okazję.
1: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
23: Po reklamie.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disneya. Kiza w Biforze, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę. No i Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła Pumpkin Spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy Music Sounds to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

0: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orange.

0: Region. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 28 października, Wrocław, Hala Orion. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History we Wrocławiu. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na to czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Traczk. Cześć, witajcie i zapraszam.

pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie, ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel, widzicie podobieństwo do taty? Ja może i widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może. J-Lo.

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona to m.in. David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Wrocław, podkręcamy tempo. 17 października otwieramy klub After One. Nowy adres nocnych emocji. House, Tech House, Deep House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistie. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny jednym słowem przy weekendzie, no i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena, Speed Up, to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Etik. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetik u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
12: Za to, że było, jest i będzie.

0: będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
1: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie Melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już w poniedziałek szansa na dwie stówy, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lanbery.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To Sexy Magic, to Melo Radio za 29 minut po 19:00, to Before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie. Niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę. No to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny, albo to jak pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną? Dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

All I Know w Melo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? O, Lost Frequencies już teraz przed nami. Jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidę, Księga Żywiołów. To Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axel i Bond w Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20, bo przed nami The Best of Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo. Ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 15. Hej!

promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania na

0: Dołącz do graczy drapaczy.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. O reklamie.

Well.

0: Meloradio i wydaj ją, na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż.
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga.
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

Ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: is SkyTech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech. Zapraszam na 93. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID, gdziekolwiek

0: słuchacie This Sky Tech, jeden z moich ulubionych producentów ostatnio, Massano, razem z Echo, Accelerate. Tuż przedtem Belladonna i Damon z numerem Call My Name, a już za chwilę Andrea Casta z numerem Awake. Dajcie głośniej.
1: This is Sky Tech. Sky Tech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything.

Słuchajcie, this is Skytek. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is SkyTech. Nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke & Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas & Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.